0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli ster i wylądowali. Namioty na placach Madrytu, tysiące ludzi protestuje przeciw drożyźnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i My Medic.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
1: Mówi minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
3: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
1: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni piloci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają to służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
4: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
1: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
5: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu.

0: problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnie 70 lat. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Ważne wydarzenie dla polskiej mniejszości w Irlandii. Minęło właśnie 50 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią. Polacy są ważną częścią irlandzkiego społeczeństwa, podkreśla kierownik ambasady w Dublinie Artur Michalski. W Irlandii mieszka około 100 tysięcy Polaków, którzy zdaniem dyplomaty dobrze się zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.

0: Dzień dobry, moi drodzy, witajcie. Pierwszy dzień października już dzisiaj w kalendarzu. Minęła szósta, przed mikrofonem Łukasz Migdal. To znak, że zaczynamy kolejny w tym tygodniu już program Trendy Starda. Jeśli rozpoczynamy dzień, to też warto wspomnieć, co tam w pogodzie. Dzisiaj dobrze znowu nam prognozy się układają, bo dużo słońca przede wszystkim na niebie od wczesnych godzin porannych, zachmurzenie umiarkowane, gdzie nigdzie jeszcze możemy napotkać na delikatne mgły, ale będzie to kolejny ciepły dzień, bo termometry w wielu częściach regionu wskażą nam powyżej 20 stopni Celsjusza. Padać nie będzie, ciśnienie wysokie, 1028 hektopaskali w regionie. No i do tego ze wschodu wiatr w porywach 50 km na godzinę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.

0: Program 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzisiaj, moi drodzy, już trzeba zerwać kartkę z kalendarza i rozpocząć październik. Pierwszy dzień tegoż miesiąca na kartach radiowego kalendarza. Na ogólnie jest to 274 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Danuta, Remigiusz, Ariel, a także Jan i Julia. 91 dni pozostaje nam do końca roku. Dzisiaj 11 godzin i 37 minut to długość dnia. Wschód będzie o 6:37, zachód o 18:14. Ten dzień ma być dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 55 minut i krótszy o 5 godzin i 10 minut. Jeśli chodzi o jesień, ta pora roku razem z nami jeszcze przez 81 dni.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

Pierwszy dzień października, 274 dzień roku. Przypomnę, do końca bieżącego roku 91 dni, a my wspominamy, co działo się w historii naszego kraju. W 1326 roku Jan Grodz został mianowany biskupem krakowskim. W 1626 roku, 1 października, 5. wojna polsko-szwedzka, zakończyła się nierozstrzygnięta bitwa pod Gniewem. W 1845 w Sianowie uruchomiono fabrykę zapałek. W 1936 zwodowano niszczyciel ORP Błyskawica. Rok 1983 w Warszawie odsłonięto pomnik Małego Powstańca. W 1995 roku rozpoczął się 13. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Rok 2009 ujawniono tak zwaną aferę hazardową.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Libuszy trwa budowa nowego żelbetowego mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa, który zastąpi wysłużoną drewnianą konstrukcję. Nowy most zostanie w pełni dostosowany do współczesnych norm technicznych oraz tonażowych, gwarantując bezpieczeństwo i komfort kierowców, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Zastąpienie dotychczasowego obiektu nowym, zupełnie nowym mostem. Prace przebiegają bardzo sprawnie. Wykonane zostały już oba przyczółki, a obecnie prowadzone są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem płyty mostu. Równolegle sukcesywnie budowane są również dojazdy do obiektu po obu stronach. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień tego roku. Mamy nadzieję, że Mikołaj przyniesie wszystkim mieszkańcom nowy most pod choinkę. Cieszy mnie też tempo prowadzonych prac, bo jest to ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Libuszy i Wójtowej, jak i wszystkich osób korzystających z tej drogi.
1: Całkowity koszt tej inwestycji wynosi ponad 3,4 miliona złotych. Powiat jasielski otrzymał dotację celową od wojewody podkarpackiego na realizację kluczowego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozyskane środki finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na unowocześnienie oraz rozbudowę systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania mieszkańców. Prace obejmą modernizację syren w 22 jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu jasielskiego. Dotychczasowa infrastruktura alarmowa w wielu miejscach opierała się na wysłużonych syrenach starego typu. Dzięki pozyskanym funduszom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zyska nowoczesne narzędzia, które wyeliminują tzw. białe plamy, czyli miejsca, do których sygnał ostrzegawczy dotychczas docierał z trudnością. Gorlice trafiły na strony nowego komiksu, w którym młodzi bohaterowie wyruszają na przygodę pełną zagadek i niespodzianek. Komiks można nabyć w pawilonie historii miasta. Miasto stało się jednym z kilku miejsc, w których rozgrywa się akcja komiksu Okrutny pająk i sieć złowroga kontra spryciarz dzielnych załoga. W komiksie bohaterowie trafiają również do Gorlic, gdzie przeżywają jeden z pierwszych etapów swojej przygody. Głównym bohaterem w Gorlicach jest wynalazca Ignacy. Podobieństwo do Łukasiewicza, który zmienił oblicze światowego przemysłu, nie jest przypadkowe. Komiks ma być nie tylko rozrywką, jego twórcy zwracają uwagę na problem nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych i internetu. Historia ma pokazywać dzieciom i młodzieży, że ciekawy świat nie kończy się na ekranie telefonu. Projekt zachęca również do aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, wspólnego spędzania czasu oraz poznawania polskich miast i gmin.
0: Reklama.

0: listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

Mamy już dzisiaj czwartek, to już pierwszy dzień października. Dzisiaj nie wspominamy właśnie ową datę, również w kontekście wydarzeń historycznych na świecie. W roku 1061 Aleksander II został wybrany na papieża. 1553 Maria I Tudor została koronowana na królową Anglii. W 1653 Moskiewski Sobór Ziemski podjął decyzję o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. W roku 1850 założono Uniwersytet w australijskim Sydney. 1908 rozpoczęto sprzedaż Forda T. 1929 wprowadzono radziecki kalendarz rewolucyjny. 1 października 1973 roku zamknięto ostatni odcinek kolei wąskotorowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. W roku 1979 papież Jan Paweł II przybył ze swą pierwszą wizytą do USA.

0: Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega trendy hity. Startuj razem z nami.

I jest i moment, kiedy zagłębiamy się w historię muzyki w porannym programie, a to jest właśnie czas, kiedy zegar zbliża się do godziny 7. I tak, 1 października 1945 roku urodził się Donny Hathaway, wokalista i muzyk jazzowy, bluesowy, soulowy i gospel. Zmarł w 1979. 1 października 1959 urodził się Josu Endur, wokalista i kompozytor. 1974 rok urodził się Keith Duffy, piosenkarz, członek zespołu Boyzone. W roku 1990 zespół Iron Maiden wydał swój 8 album studyjny zatytułowany No Prayer for the Dying. 1 października 2001 roku ukazał się 8 studyjny album Kylie Minogue zatytułowany Fever.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok. Czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
2: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
3: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
1: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw

0: wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
1: Nie mam jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
0: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tzw. małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację w turnieju tenisowym w Pekinie. Katarzyna Kawa już odpadła. Po długim meczu z Darią Snigur, prowadzona przez Dawida Necelta zawodniczka, wygrała 3-6, 6-4, 7-5. Dalej gra Magdalena French, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś Magdalena zagra z Czeszką Katariną Siniakową, a Maja Chwalińska i Iga Świątek zaczną grę od drugiej rundy. Chwalińska zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
2: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
1: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz dziś zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski. Do Ligi Mistrzeń nie udało się dostać Czarnym Sosnowiec, ale mistrzynie kraju awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugiej rundzie piłkarki czarnych pokonały Breidablik 1-0, a tydzień temu wygrały w Islandii 6-2. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Budućnost Podgorica 75-99 w pierwszej kolejce grupy C Pucharu Europy. Najskuteczniejszymi zawodnikami gospodarzy byli Antoni Hiki i Malik Parsons, obaj zdobyli po 14 punktów. Tyle samo dla Balietto Dertona Tortona rzucił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Był drugim strzelcem swojej drużyny, która przegrała w Łotwie z Zeli Ryga 84-86.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pierwszy dzień października przynosi nam dużą ilość pięknego słońca za oknami, a temperatury w ciągu dnia mają przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Tak, według synoptyków powinno dzisiaj być w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Nocą temperatury spadną do 7 kreski. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1028 hektopaskali, wiatr wschodni w porywach 50 km na godzinę. Biometr jest obojętny i jutro, piątek, też bardzo przyjemny, bezchmurne niebo, temperatury w dzień powyżej 20 kresek. Nocą natomiast z piątku na sobotę temperatury w okolicach 5 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerhard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Rykl.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
2: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Witajcie, moi mili, po godzinie 7:00, posileni porannymi wiadomościami. Trend radia z kraju i ze świata. Zabieramy się za kolejną już godzinkę pobudki w ten czwartkowy poranek. Jakże przyjemny, chociaż gdzieniegdzie rześki. No ale kolejny dzień bardzo piękny pod względem aury pogodowej. Złota polska jesień, no taką chciałoby się troszeczkę dłużej. Aczkolwiek, no właśnie, cieszmy się chwilą, bo ten tydzień naprawdę bardzo wyjątkowy. Pełen słońca, no i pełen tej dobrej energii, którą też, mam nadzieję, czerpiecie z tego, co przygotowaliśmy od strony muzycznej w dzisiejszym poranku także.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Trendy start już rozkręcony. Druga godzina tegoż programu u nas na antenie trwa. 274 dzień roku zameldowany w kalendarzu. No a to dokładnie pierwszy dzień października. Mamy czwartek i imieniny, które świętuje Danuta, Teresa, Julia, Jan, Roman i Ariel. Wszystkiego co najpiękniejsze, wszystkiego co najlepsze. Pozdrawia cała redakcja Trend Radia. No a ja też mam informację, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Przysłowie zapisane pod dzisiejszą datą: gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. A jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to 6:36 wstało słońce, zachód będzie o 18:14, a dzień, no niestety, coraz krótszy. Dzisiaj potrwa 11 godzin i 37 minut.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Jarosławscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na obwodnicy Jarosławia w miejscowości Munina na drodze krajowej numer 94. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem 31-letnia mieszkanka gminy Jarosław na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z pojazdem marki Lancia. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 49-letniej mieszkanki powiatu przeworskiego, która kierowała Lancią, nie udało się uratować. Kierująca Fordem podróżowała z 5-letnim dzieckiem. Kobieta i dziecko trafili do szpitala. 31-latka była trzeźwa. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa. Klub Integracji Społecznej w Dębicy obchodzi 20-lecie działalności. Obecnie funkcjonuje w strukturze Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica, realizując działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego działalność koncentruje się na rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych, wzmacnianiu samodzielności oraz przygotowaniu uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. W latach 2006-2026 z oferty Klubu Integracji Społecznej skorzystało 440 osób, które uczestniczyły łącznie w 35 grupach warsztatowych. W ramach prowadzonych działań organizowane są m.in. zajęcia, grupy wsparcia, kursy, szkolenia oraz zajęcia praktyczne. Formy pomocy są ukierunkowane zarówno na rozwój kompetencji społecznych, jak i przygotowanie do aktywności zawodowej. Szczególne miejsce w działalności klubu zajmują prace społecznie użyteczne, które w Dębicy organizowane są już od 15 lat. Dwie dekady działalności KIS to również liczne projekty i działania finansowane ze środków zewnętrznych. Łączna wartość pozyskanych funduszy wyniosła 3 780 000 zł. Działając obecnie w strukturze Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica, KIS kontynuuje działania związane z reintegracją, rozwijaniem kompetencji i zwiększaniem samodzielności osób potrzebujących wsparcia.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do projektu Bezpieczny Dom, czujniki tlenku węgla i dymu dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego naboru liczba wnioskodawców spełniających warunki udziału w projekcie będzie niewystarczająca do osiągnięcia zakładanej liczby osób objętych ochroną w ramach projektu, w szczególności wskaźnika obejmującego co najmniej 2000 osób, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu naboru formularzy. Wydłużony nabór może być prowadzony do czasu zapewnienia liczby wnioskodawców umożliwiającej osiągnięcie wskaźnika projektu. Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 13 października bieżącego roku. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Starostwie Powiatowym w Tarnowie oraz do pobrania na stronie internetowej powiatu. 16 października od godziny 16 do 22 przy ulicy Kopernika 8 w Jaśle odbędzie się Astronomiczna Noc, wyjątkowe wydarzenie, podczas którego literatura, nauka i wyobraźnia połączą się w jedną kosmiczną podróż. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Na uczestników w każdym wieku czekać będą różnorodne strefy pełne eksperymentów, zagadek, książek i oczywiście kreatywnej zabawy. Mali astronauci stworzą świecące gwiazdozbiory i zajrzą do mini planetarium. Młodzi badacze zbudują modele planet i zmierzą się z kosmicznymi quizami, zaś odkrywcy ruszą między biblioteczne regały w poszukiwaniu ukrytych wskazówek. Nie zabraknie również propozycji dla dorosłych i seniorów. Gościem spotkania A cóż piękniejszego nad niebo będzie Piotr Łopuszański, autor książki Kopernik, nowe oblicze geniusza, który właśnie opowie o życiu Mikołaja Kopernika, odkrywając te mniej znane fakty, zagadki i mity związane z postacią tego wielkiego astronoma.
1: Na finał uczestnicy doświadczą ciszy kosmosu, wysłuchają fragmentów książek w delikatnym świetle, zobaczą projekcję gwiazd i wspólnie stworzą pamiątkową fotografię na tle galaktyki.
0: Reklama.
4: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To właśnie Trend Radio i muzyczny poranek, nie tylko muzyczny, bo przecież zawsze jesteśmy z wami też i trzymamy rękę na pulsie, nie tylko przekazując wam wiadomości z Podkarpacia i Małopolski, jeśli chodzi o wydarzenia, ale też o to, co słychać na drogach regionu. Dzisiaj Michał Sienicki również ma do przekazania wieści kierowcom. To jest właśnie ten moment.
1: Po drogach twojego regionu.
2: Sprawdźmy, jak jeździ się po drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sonoka. Tu ruch jak na tą porę jest umiarkowany, jest średni. Zwiększoną ostrożność zachowujmy przy najważniejszych skrzyżowaniach, gdzie troszkę trzeba zwolnić. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiaj tak ogólnie patrząc na ulicę Krosno, no jest ruch nie za bardzo wzmożony. Dłużej gdzie postoimy, no to ulica Czajkowskiego, ulica Jagiellońska, tam są wykonywane prace przy układaniu torów, ulica Pużaka, ulica Lwowska, Grodzka w dalszym ciągu zamknięta, Bohaterów, Westerplatte, utrudnienie Lwowska. Wlot do Krosna od miejsca Piastowego, no jest utrudniony, są spore korki. Jeżeli chodzi do Rądka, w stronę miejsca idzie na bieżąco. Jana Pawła również utrudnienie z powodu zwężenia jednego pasa ruchu. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację, zobaczmy, co dzieje się w Jaśle. Nogę z gazu musimy ściągnąć jak zawsze przed rondem Solidarności, dojeżdżając od strony ulicy 17 stycznia. Od ulicy Lwowskiej też troszeczkę wolniej. Powoli korkują się ulice w centrum. Więcej samochodów jest też na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza między ulicami Floriańską a ulicą Kasprowicza. Nogę z gazu ściągniemy na ulicach 3 Maja, Mickiewicza, Kołłątaja. Na Metzgera przyhamujemy przed skrzyżowaniem i tam się możemy zatrzymać. W Kurlicach jak na razie to łącznie jest na ulicy Kościuszki, na ulicy Parkowej. Liczba samochodów jest średnia, ale tam prace drogowe, które ten ruch troszkę utrudniają. Odrobinę woli na ulicach Stawiska i Regionów.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Dzisiaj pierwszy dzień października. W kalendarzu świąt nietypowych mnóstwo propozycji, bo przecież dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Kawy, mamy też Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, ale ja pozwoliłem sobie też wybrać, jeśli chodzi o nasz program, no to święto, które dla nas chyba dzisiaj też jest bardzo bliskie, bo Międzynarodowy Dzień Muzyki mamy, a poranek bez muzyki to nie byłby ten sam poranek. Skoro mamy globalne święto, to też warto o nim wspomnieć, bo przecież święto to zostało ustanowione w 1975 roku z inicjatywy amerykańskiego wirtuoza, skrzypiec i dyrygenta Yehudiego Menuhina. A dzisiaj z tej okazji odbędzie się pewnie wiele ciekawych koncertów i wydarzeń muzycznych. Kto wie, może nawet nasi radiosłuchacze wezmą w niejednym z nich udział. Natomiast zupełnie za darmo można rozkoszować się też i muzyką na antenie Trendy Radia, no bo przecież zawsze u nas przeboje dla każdego. No i właśnie, najwyższa pora również coś zagrać, chociaż zbliżamy się do 8, więc wkrótce też wiadomości.
3: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki za Petrol.pl.
2: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
1: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3,22 zł. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
3: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
1: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małp. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
4: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
1: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
5: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
6: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
5: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
1: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 9 meczów i komplet punktów. Piłkarska kadra do lat 21 wciąż zachwyca formą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wczoraj w Katowicach Polacy pokonali Szwecję 3-0, a dwa gole strzelił pominięty przez Jana Urbana Bartosz Mazurek. Zespół Jerzego Brzęczka ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie z Włochami. Cristiano Ronaldo jednak się obraził.

0: Zraził Portugalczyk, zły, że selekcjoner posadził go na ławce w ostatnim meczu i nie wpuścił nawet na minutę. Nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem, ale wczoraj Jorge Jesus informował jeszcze, że panowie się dogadali. Trener tłumaczył swoją decyzję na konferencji przed meczem zdaniom. Wyjaśnię też raz, żeby ludzie wreszcie przestali rozdmuchiwać się tematy, którego w ogóle nie było. Powiedziałem Cristiano, że nie zagra w pierwszych dwóch meczach, a podczas spotkania pomyślałem, może będzie im potrzebny, niech zrobi rozgrzewkę. A potem po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Ale prawa każdego są równe i ostatecznie to ja jako trener zdecydowałem, że nie wejdzie, nie ma z czego robić afery.
1: No, późno żogu.
0: Tymczasem Ronaldo opuścił zgrupowanie i wrócił do domu. Napisał krótko w mediach społecznościowych, że niedługo ogłosi powody swojej decyzji. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z F1. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce. A dziś rozpoczyna się rajd Sardynii, który zakończy tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Na starcie stanie m.in. Kajetan Kajetanowicz.
2: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
0: Finał sezonu miał się odbyć w Arabii Saudyjskiej, ale z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie został przeniesiony. O tytuł we Włoszech powalczą prowadzący w generalce Elfyn Evans i goniący go Finn Sami Pajari.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień. Zachmurzenie umiarkowane utrzymywać będzie się jeszcze przez kolejne godziny i generalnie weekend też. Według synoptyków zapowiada się pięknie, ale skupiając się na tym pierwszym dniu października, dzisiaj termometry wskażą nam w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie powyżej 20 stopni Celsjusza w dzień. Nocą temperatury mają spaść w okolice 7 kreski. Wiatr wschodni 25 w porywach 50 km na godzinę. Padać nigdzie nie powinno, a wilgotność powietrza przekracza nam 50%. Ciśnienie 1028 hektopaskali.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Muzyka i głos AI.

0: Minęła już godzina 8, a ja witam was bardzo serdecznie, szanowni państwo, w trzeciej godzinie programu Trendy Start. To pierwszy dzień października, mamy czwartek, 274 dzień roku. Warto wspomnieć jeszcze raz, że dzisiaj Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia i także Ariel świętują imieniny.
1: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.

0: Trendy Radio. Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Poranek przy rytmach waszych ulubionych melodii, przy rytmach waszych ulubionych piosenek. Trendy start małpa trendyradio.pl, adres bezpośredni do poranka. Radiowy Messenger też przyjmuje wasze wiadomości, a na stronie www.trendyradio.pl zawsze można dowiedzieć się też kilku istotnych informacji, które tyczą się naszego regionu. Ponieważ zerkam sobie na zegarek, czas już odpowiedni, to też moment, aby zapraszać na rozmowę dnia.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Dzisiaj gościem poranka jest Robert Pieszczoch, starosta Sanocki. Będziemy rozmawiać na temat obecnej sytuacji szpitala, który mierzy się z problemami finansowymi i też kadrowymi. Panie starosto, z jakim najważniejszym problemem walczy teraz szpital?
5: No, tak jak pani powiedziała, ta sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Z jednej strony długo, którym wszyscy już na dzisiaj wiemy, to jest ponad 200 milionów złotych, ale tak naprawdę to zobowiązanie nie jest dzisiaj największym problemem. Największy problem to jest to, że szpital dzień do dnia się zadłuża i to jest ta rzecz, nad którą trzeba naprawdę najwięcej na dzisiaj pracować. W związku z tym wdrożony plan naprawczy. Pierwsze jakby już symptomy tego, że zaczęliśmy iść w tym lepszym kierunku, to jest to, że już pierwsze oszczędności w ciągu miesiąca wystąpiły, więc teraz trzeba iść jakby dwutorowo. No, z jednej strony trzeba robić restrukturyzację, no bo osób pracujących w szpitalu, tych na etatach i kontraktowców jest ponad 900. W wielu miejscach widać przerost zatrudnienia. No też zarobki we wszystkich grupach zawodowych, które pracują w szpitalu, no, wymagają na pewno korekty. No, a następnie trzeba pomyśleć o tym, aby zwiększać przychody, więc te działania, które zostały rozpoczęte, czyli otwieranie kolejnych poradni, otwieranie w przyszłości, myślę, 1 stycznia będzie oddział chirurgii naczyniowej, to pozwoli, aby zwiększyć przychody szpitala i szybciej wejść z tego kryzysu.
4: A czy ta restrukturyzacja jest takim głównym zadaniem obecnie?
5: To nie jest sytuacja, która powstała wczoraj, przedwczoraj, tylko już kilka lat temu i to nie jest tylko szpital Sanocki, tylko zadłużenie ma dzisiaj 80 czy prawie 90% szpitali powiatowych w Polsce. Myślę, że ta sytuacja, którą mamy na dzisiaj, jest taka, że my po prostu zaczęliśmy robić restrukturyzację, no, i nie dolewać pieniędzy czy poprzez kredyty, czy po kolejne kredyty, czy brane przez szpital, czy brane przez powiaty i dokładane do szpitala, bo to jest sytuacja, która jest bez wyjścia. To jest kupowanie sobie tylko czasu na kolejne 2-3 miesiące. To chyba nie o to chodzi, bo my w którymś momencie zobaczyliśmy, że rozwiązań systemowych nie ma, więc no trzeba, jeżeli sami sobie nie pomożemy, to niestety to będą tylko kolejne miliony, które będą co roku przyrastać, tak? A z jednej strony też chodzi o to, że można by było iść bardzo na skróty i zamykać oddziały i zwalniać ludzi naprawdę w bardzo dużych ilościach, ale to nie o to chodzi, bo na pierwszym miejscu musi być bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców na jak najwyższym poziomie. My mamy dużo bardzo dobrych specjalistów w Sanockim Szpitalu, których no, po prostu trzeba zatrzymać, a zrestrukturyzować no, praktycznie w każdym jednym dziale, w każdej jednej działalności szpitala. Tak?
4: Pracownicy etatowi od sierpnia otrzymują wynagrodzenia obcięte o niemal 1/3. Skąd wynika taka sytuacja?
5: Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, skąd one wynikły, że są wypłacone tylko 30%, no po prostu w szpitalu nie było na ten moment więcej środków. Sytuacja wyglądała tak, że szpital dostaje około 14 milionów złotych, co wykona w ciągu miesiąca. To są przychody szpitala. No i prawie tyle samo, bo 13,9 miliona wydaje na wynagrodzenia, więc a gdzie pozostałe funkcjonowanie szpitala? Gdzie zobowiązania wobec no, wszystkich wierzycieli, tak? No i stąd ta sytuacja.
4: A jakie są główne założenia planu naprawczego?
5: Plan naprawczy musi być nastawiony na dwie rzeczy. Na rozszerzenie trochę działalności, ale też zwiększenie kontraktu. Nie wiem, jak to się stało na przestrzeni lat, ale kontrakt powiatu szpitala w powiecie sanockim jest bardzo niski. No, w porównaniu do ościennych tych większych szpitali jest no, od 30-40 milionów niższy. No to też stąd się pewne rzeczy biorą. No jeżeli mielibyśmy dzisiaj nasz kontrakt wyższy o 40-50 milionów, ta sytuacja na pewno nie miałaby miejsca. Ktoś, no biorąc te wszystko, to co my na dzisiaj robimy, mając tyle oddziałów, no też dostajemy na to bardzo mało pieniędzy z NFZ-u.
4: Niedawno odbyło się spotkanie starostów, też między innymi z dyrektorem NFZ w Rzeszowie. To spotkanie dotyczyło głównie sytuacji szpitali właśnie. Jakie wnioski z niego wypłynęły?
5: Musimy powiedzieć jedną rzecz, że no tutaj nasza współpraca z panią dyrektor naszego podkarpackiego NFZ-u jest naprawdę bardzo dobra. Jest ta osoba i wszyscy pracownicy chcą naprawdę nam pomóc, tylko jest jeden problem. Oni nie mają na to środków. No i dzisiaj jakieś kolejne stanowisko wszystkich starostów na pewno w pierwszych dniach października będziemy chcieli wystosować, no bo ta sytuacja, tak jak mówimy, no ona się pogarsza z dnia na dzień praktycznie w każdej jednej placówce.
4: My sytuację Sanockiego Szpitala będziemy się przyglądać jak najbardziej. Robert Pieszczoch, starosta Sanocki, był dzisiaj gościem. Dziękuję za rozmowę, a całość na naszej stronie internetowej trendradio.pl. Do odsłuchu ponownie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu jasielscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 56-latka, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na czarny rynek nie trafi blisko 870 gram marihuany i ponad 350 gram amfetaminy. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli 4 krzewy konopi, które uprawiał mężczyzna. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Podejrzany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także uprawy konopi innych niż włókniste. Mieszkaniec powiatu jasielskiego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle 56-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaśle. 23. Tyle projektów powalczy o głosy Gorliczan w 14. edycji budżetu obywatelskiego miasta Gorlice na 2027 rok. Głosowanie startuje jutro. Na stronie budżetobywatelski.gorlice.pl została uruchomiona aplikacja, dzięki której można w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos, nie wychodząc z domu. Głosowanie potrwa do 18 października. Szczegółowy opis zadań i ich lokalizacja znajdują się na stronie budżetobywatelski.gorlice.pl. Głosować mogą mieszkańcy Gorlic, którzy w bieżącym roku ukończyli bądź ukończą 16 lat. Głosujemy, wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka. Głosować można elektronicznie przez internet, poprzez formularz dostępny na stronie Budżet Obywatelski. Zagłosować można także tradycyjnie w pawilonie historii miasta Gorlice od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. W szkole podstawowej nr 5 w Dębicy zamontowano urządzenia ograniczające zużycie wody. Zastosowanie perlatorów oraz wkładek do spłuczek ma pomóc w racjonalnym gospodarowaniu zasobami i ograniczeniu kosztów funkcjonowania placówki. W przypadku placówki, z której każdego dnia korzysta duża liczba uczniów i pracowników, ograniczenie jednostkowego zużycia wody może przełożyć się na oszczędności widoczne w skali całego obiektu. Mniejsze zużycie wody oznacza również ograniczenie kosztów związanych z jej zakupem oraz podgrzewaniem. Skuteczność zastosowanych rozwiązań będzie monitorowana. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie faktur za dostawę wody, co pozwoli porównać zużycie i określić rzeczywisty poziom uzyskanych oszczędności.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W odpowiedzi na potrzeby rodzin, dzieci i młodzieży z terenu południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego powstało Regionalne Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów Sanockiego, Brzozowskiego, Leskiego i Bieszczadzkiego, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, relacjach rodzinnych czy pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych. Z oferty Regionalnego Centrum mogą korzystać rodziny wychowujące dzieci, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie kierowane jest również do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, doświadczających kryzysu lub potrzebujących pomocy w ustabilizowaniu swojej sytuacji. Wśród odbiorców znajdują się także dzieci wychowujące się poza rodziną biologiczną oraz osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pomoc świadczona w ramach projektu jest bezpłatna i obejmuje kilka różnych form wsparcia. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się do biura stowarzyszenia Pro Artis przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Sanoku. Prowadzona przez Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Tarnowie przez cały październik zaprasza na jednorazowe bezpłatne konsultacje specjalistyczne. Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad psychologa, pedagoga, specjalisty wczesnej interwencji, logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej. W czasie konsultacji będzie można poznać metody pracy poradni, obejrzeć gabinety i sprzęt specjalistyczny. Pracownicy zapoznają też rodziców z procesem rekrutacji na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Bezpłatne konsultacje odbywać będą się w obu lokalizacjach poradni przy ulicy Kochanowskiego 30 i przy ulicy Szujskiego 66 w Tarnowie. Konieczna jest rejestracja telefoniczna.
0: Reklam.

0: pyszka i jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: cały czas macie okazję słuchać u nas na antenie Trend Radia programu Trendy Start. Do weekendu przygotowujemy się już powoli, chociaż no właśnie, to dopiero dla niektórych czwartek i sporo pracy jeszcze, jak piszecie na radiowym Messengerze. No ale teraz nie o pracy, nie o waszych planach, ale o tym, co dzieje się na drogach regionu. Ponownie przed mikrofonem Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu po raz kolejny. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Utrudnienia występuje na ulicy Parkowej, troszkę tłoczni na ulicy Kościuszki, Legionów Mickiewicza i ulicy Stawiska. Przyhamujemy na ulicy Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Dodatkowo tam utrudnienia na skrzyżowaniu z Ariańską i ze Szpitalną. Bądźmy bardziej ostrożni. W Jaśle wolniej jedziemy ulicami Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. Nogę z gazu ściągamy na ulicy 17 stycznia i Lwowskiej w kierunku ronda imienia Solidarności. Troszkę wolniej na Metzgera, 3 maja, Mickiewicza i ulicy Kołłątaja. W Krośnie ruch wolniejszy na ulicy Bieszczadzkiej w stronę centrum, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Prace drogowe i utrudnienia na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła. Troszkę wolniej na ulicy Rzeszowskiej w stronę obwodnicy. Inne utrudnienia to zamknięcie przejazdu przez ulicę Grodzką oraz wjazdów bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: I jak zawsze jesteśmy z wami na Podkarpaciu, a także w Małopolsce, w eterze na 101,9 i 95,2 FM, w sieci oczywiście, wszędzie tam, gdzie dostęp do internetu. A korzystając z okazji, przypominamy, że kluby sportowe z Krosna mogą ubiegać się o stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki. Wnioski na 2027 rok można składać do 30 listopada bieżącego roku. Wsparcie obejmuje m.in. medalistów Mistrzostw Polski, a także uczestników zawodów rangi europejskiej i światowej.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach nam od twórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
2: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
3: To postanowienie zostanie zaskarżone.
2: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
3: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
2: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
1: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
4: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
1: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 kilometrów. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalerskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Za twórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
5: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
1: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza trzecia kolejka Ligi Narodów. Polacy po dwóch słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w dwóch grupach w dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden

0: Piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
1: Nunca. Zero.
0: Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z trzecim golem w tej edycji Ligi Mistrzyni Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barca pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończyn tytułu będą duńskie Kogle, Arsenal, Servet Genewa i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium Wielkiej Pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Na Podkarpaciu oraz Małopolsce dzisiaj dominuje zachmurzenie umiarkowane i tak ma być przez kolejne godziny. Na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Mielca, Ustrzyk, Sanoka czy Rzeszowa do 22 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą spadek temperatur do 8 kreski. Padać nie powinno nigdzie, a ciśnienie w okolicach 1030 hektopaskali pokażą nam w ciągu najbliższych godzin barometry.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Reklam.

0: Od Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Czwartkowy ranek, pierwszy dzień października, minęła godzina 9, a poranna redakcja Trendy Radia cały czas zwarta i gotowa, by właśnie dobrze wprowadzić Was w ten kolejny dzień tygodnia, no i w zasadzie w kolejny miesiąc, bo dzisiaj, tak jak wspominałem, 1 października, 274 dzień roku w kalendarzu, a my w pełnej gotowości, aby dać Wam kolejny zapas energii muzycznej. Do tego wszystkiego jeszcze dorzucimy przegląd prasy, który przygotowała w tej godzinie Ewa Bukowiecka. Bądźcie z nami. It's Friday.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
2: Dzień dobry. Serdecznie witam w pierwszy dzień października. Dziś mamy Dzień Wegetarian. Po raz pierwszy Światowy Dzień Wegetarianizmu obchodziliśmy 22 listopada 1977 roku. Wegetarianie od dawna więc próbują przekonać innych, że świadome i celowe wyłączanie z diety mięsa przynosi wiele korzyści. Co o tym sądzicie? Piszcie na naszym Facebooku, a teraz coś dla Was pogramy.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama.
2: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dziś na początek zaglądniemy do gazety codziennej Nowiny. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ichora M., który w miniony czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich zmarła. Ponad 80 lat po wydarzeniach związanych z niemieckim poligonem rakietowym w Bliźnie w ziemi wciąż odnajdywane są jego ślady. Tym razem podczas prac poszukiwawczo-wydobywczych w Niwiskach udało się odnaleźć kolejne elementy rakiety V-2. Wśród nich znalazł się stożek balistyczny oraz część układu sterowania. Wielki sport zaczyna się w małych gminach. Minister obiecał nowe hale, boiska i orliki w naszym regionie. Blisko 19 milionów złotych wsparcia dla inwestycji sportowych na Podkarpaciu, zapowiedź programów budowy hal, basenów i orlików oraz przekazanie promes dla samorządów z regionu były głównymi punktami wizyty Jakuba Rutnickiego, ministra sportu i turystyki w Rzeszowie. Były dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, generał brygady Dariusz Czekaj, został wyznaczony przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na rektora komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

0: 101 i 9 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Posłuchajmy jeszcze, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
3: Około godziny 6.30 w miejscowości Łubienko w powiecie jasielskim kierująca mikrokarem prawdopodobnie nie zachowała należytej ostrożności i na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w autobus. Kobieta trafiła do szpitala na badania. Poza tym wypadkiem podkarpaccy policjanci pracują na miejscach niegroźnych kolizji. Po godzinie 7 na ulicy Spacerowej w Rzeszowie doszło do zderzenia MG z BMW.
2: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Z nami bezpiecznie do celu. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Gorlicach trwa budowa nowoczesnego podziemnego obiektu ochronnego kategorii U1, który w razie zagrożenia zapewni bezpieczne schronienie dla około 1000 osób. To pierwsza tego typu podziemna konstrukcja w województwie małopolskim, która weszła w fazę rzeczywistych prac budowlanych. Inwestycja zlokalizowana pod boiskami sportowymi Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 na osiedlu Korczak. Głównym założeniem inwestycji jest jej dwufunkcyjność. W warunkach pokojowych podziemny obiekt będzie służył mieszkańcom jako wielostanowiskowy parking i garaż publiczny, co pozwoli rozwiązać lokalne problemy z brakiem miejsc postojowych. W sytuacji kryzysowej lub zewnętrznego zagrożenia przestrzeń ta w krótkim czasie zmieni się w zaawansowane technicznie miejsce schronienia, mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.
2: Oczywiście, no to już są odpowiednie standardy i wymogi przepisów odgórnych, w związku z czym cały ten budynek, to co wykonujemy teraz, to jest pierwszy etap inwestycji mający na celu wykonanie tak zwanego stanu surowego. Natomiast na przyszły rok wnioskujemy o dofinansowanie na wykonanie drugiego etapu, czyli uzbrojenia tak zwanego i wyposażenia tego budynku. Ze względu, żeby mógł być wykorzystany właśnie na dodatkową funkcję, ze względu na to, że chcący, żeby nie popadł, że tak powiem, w zniszczenie i w śmierć techniczną, no musi być w jakiś sposób wentylowany, użytkowany, cały czas, że tak powiem, pielęgnowany, doglądany. W związku z czym, skoro są takie możliwości, to i na tą ewentualność przygotowaliśmy się.
1: Miasto Gorlice pozyskało na ten cel ponad 8 milionów złotych ze środków centralnych w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wieczór poetycko-muzyczny połączony z promocją książki Dariusza Marcinka Ptakom dziennym i nocnym to propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie na dziś. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki przy ulicy Krakowskiej. Podczas rozpoczynającego się o godzinie 18 spotkania będzie można zakupić książki Dariusza Marcinka. Jest on mieszkającym w Tarnowie, poetą, fotografiem i muzykiem.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Od 14 września Straż Leśna w całym kraju prowadzi działania pod kryptonimem Jesień 2026. To akcja kontrolno-prewencyjna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających lasy, jak również przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów. Niestety w okresie minionych 2 tygodni dochodziło do naruszeń prawa skutkujących sankcjami. Funkcjonariusze Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nałożyli w tym czasie 65 mandatów karnych na łączną kwotę 7850 zł, w tym 20 na kierowców pojazdów typu quad i cross, oraz pouczyli 104 osoby naruszające zakaz wjazdu. Największa grupa, 10 pojazdów typu quad, szarżowała w sobotę na pograniczu nadleśnictw Baligród i Cisna w okolicy miejscowości Stężnica. Po 5 mandatów wystawili kierowcom strażnicy z Cisnej i Baligrodu. Akcja Jesień 2026 ma też aspekt ochrony przeciwpożarowej, stąd obecność strażników leśnych w terenie w czasie weekendów i wspólne patrole z innymi służbami, między innymi policją i Strażą Graniczną. Akcja potrwa do 18 października. W niedzielę w Gorlicach odbędzie się jubileuszowa 24. edycja kultowego biegu naftowego. To wyjątkowe wydarzenie, które w unikalny sposób łączy sportową rywalizację z bogatą historią przemysłu naftowego ziemi gorlickiej. Organizatorzy zadbali o to, aby w imprezie mógł wziąć każdy udział, niezależnie od poziomu zaawansowania i wieku. W programie przewidziano 3 główne kategorie, mówi Adam Rachwał, prezes Stowarzyszenia Maraton Gorlice.
4: Dla naszych biegaczy mamy 2 dystanse do dyspozycji. To jest 10 km i dystans 4,2 km, tak zwany mini maraton rodzinny, gdzie tutaj serdecznie zapraszamy nie tylko tych wytrawnych biegaczy, ale amatorów, którzy przespacerują, przetruchtają bądź przebiegną wspólnie z rodziną właśnie nasz taki mini maraton rodzinny. Do tego jeszcze będzie kategoria specjalna dla Nordic Walking na tymże dystansie 4,2 km. Dla każdego z naszych biegaczy oczywiście przygotowaliśmy już pamiątkowe medale, meta, dla wszystkich będzie na stadionie Osied w Gorlicach, natomiast start dla 10 km będzie przy cerkwi w Owczarach, natomiast na 4,2 km start będzie przy szkole podstawowej w Siarach.
1: Wszyscy uczestnicy, którzy przekroczą linię mety, otrzymają unikalny pamiątkowy medal. Liczba miejsc na liście startowej może być ograniczona, a rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej.
0: Reklama.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Jesteśmy w połowie czwartkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi o inwestycjach drogowych. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Przekartkujemy sobie teraz Gazetę Krakowską. Prace przy budowie linii kolejowej Podłęże - Piekiełko, która będzie przebiegać przez Gdów, idą zgodnie z planem. Widać już pierwsze efekty. Od miesięcy ciężarówki zwożą w miejscu, gdzie ma powstać droga nad torami, tony ziemi. Przy granicy z sąsiednimi Marszowicami wykonawcy przygotowują się do budowy stacji i peronów. Budowa mostu na Popradzie łączącego Stary i Nowy Sącz opóźnia się. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nadal czeka na pozwolenie na budowę w ciągu drogi krajowej nr 87. Decyzja o jej wydaniu została przesunięta w związku ze zmianą granic administracyjnych terenu, przez który biegnie przeprawa. Wcześniej leżał on na terenie obu gmin, teraz należy w całości do Starego Sącza. Odcinek popularnego ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach Słowackiego w Zakopanem od kilkunastu miesięcy pozostaje odcięty od świata. Choć gmina miała wybudować nowe przejście do końca 2025 roku, inwestycja wciąż nie ruszyła. Zamiast bezpiecznej trasy turyści i mieszkańcy zmuszeni są korzystać z dzikiej ścieżki obok częściowo spalonego budynku i powalonych drzew. Władze Bochni porozumiały się z prywatnym właścicielem terenu naprzeciwko szybu Sutoris, na którym stoi obelisk świętej Kingi i Bolesława Wstydliwego. Miasto przygotowało się na wypadek braku porozumienia, zabezpieczając w budżecie pieniądze na przeniesienie rzeźby.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trend Radio.
1: To były najciekawsze artykuły z podkarpackich i małopolskich stron gazet. Ewa Bukowiecka dzisiaj także zadbała o dostawę niezbędnych informacji, czym żyje nasz region, jeśli chodzi o prasowe tematy. A jeśli już wyglądacie wiadomości z kraju i ze świata, to obowiązkowo musicie być razem z nami i słuchajcie nas dalej, bo serwis informacyjny za kilka minut.

0: W szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
1: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
0: Dlatego, kiedy wyjął syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
2: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
0: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
2: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
0: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
3: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
4: No, późno żogu.
3: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
0: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
5: Dzisiaj w regionie przewaga zachmurzenia umiarkowanego. Pierwszy dzień października przynosi nam również temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza i takie powinny być odnotowane przez termometry Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Wilgotność powietrza w okolicach 50%, ciśnienie 1028 hektopaskali. No i ogólnie czwartek upłynie nam bez opadów. Biomet jest obojętny. Nocą temperatury na poziomie 8 stopni Celsjusza.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy.

0: Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Trend Radio. Trend Radio.
4: To trendy, hity.
3: Wszechczasów.
5: Minęła 10, a więc panie i panowie, już przed nami w zasadzie ostatnia godzina programu Trendy Start w czwartek 1 października. Łukasz Michnal, kłaniam się nisko, zwłaszcza tym, którzy może dopiero przed momentem dołączyli się do odsłuchu. Dzisiaj, skoro mamy czwartek, nie zabraknie też i ofert z powiatowych urzędów pracy. No i generalnie dorzucimy też troszeczkę waszych ulubionych hitów. Do 11 można jeszcze łapać oddech poranka razem z nami.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w powiatorze, może mieć pracę w

0: Dobra.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Tak, moi drodzy, to czwartek, pierwszy dzień października, więc wrzucamy na wyższy bieg. Na głośnikach już za chwileczkę ląduje nasz hit dnia, czyli trendy hit dnia. No, tak wsłuchując się w międzyczasie w ten utwór, zestawienie idealne. Calvin Harris, czyli człowiek, który potrafi zrobić imprezę z szumu czajnika, oraz Ragabone Man, gość z głosem tak potężnym, że jak śpiewa w łazience, to sąsiedzi dwie ulicy dalej poprawiają firanki. Panowie połączyli siły, no i stworzyli kawałek Giant, więc posłuchajcie go w tym oto momencie. Gramy!
2: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.
0: Trendy Hit dnia.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu jasielscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 56-latka, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na czarny rynek nie trafi blisko 870 gram marihuany i ponad 350 gram amfetaminy. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli 4 krzewy konopi, które uprawiał mężczyzna. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Podejrzany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także uprawy konopi innych niż włókniste. Mieszkaniec powiatu jasielskiego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle 56-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaśle. W poniedziałek funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku skontrolowali legalność pobytu 2 obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy zostali zwolnieni z zakładu karnego. Jeden z mężczyzn był skazany za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, a drugi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Obaj mieli możliwość uniknięcia kar pozbawienia wolności, ale nie stosowali się do postanowień sądu. Mówi młodszy chorąży Straży Granicznej Emilia Sidor z zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Obaj stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu oraz 5-letnie zakazy wjazdu do państw Schengen. Po zakończonych czynnościach wyjechali do Ukrainy. Z kolei 2 obywateli Kolumbii wykorzystało dopuszczalną liczbę dni pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Tym samym ich pobyt w Polsce stał się nielegalny. Również otrzymali decyzje powrotowe i zakazy wjazdu.
1: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali legalność pobytu ponad 4,3 tysiące cudzoziemców. W przeszło 230 przypadkach stwierdzili naruszenia. 23. Tyle projektów powalczy o głosy Gorliczan w 14. edycji budżetu obywatelskiego miasta Gorlice na 2027 rok. Głosowanie startuje jutro. Na stronie budżetobywatelski.gorlice.pl została uruchomiona aplikacja, dzięki której można w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos, nie wychodząc z domu. Głosowanie potrwa do 18 października. Szczegółowy opis zadań i ich lokalizacja znajdują się na stronie budżetobywatelski.gorlice.pl. Głosować mogą mieszkańcy Gorlic, którzy w bieżącym roku ukończyli bądź ukończą 16 lat. Głosujemy, wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka. Głosować można elektronicznie przez internet, poprzez formularz dostępny na stronie Budżet Obywatelski. Zagłosować można także tradycyjnie w pawilonie historii miasta Gorlice od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

Podobno dzisiaj to ten jeden oficjalny dzień w roku, kiedy można bez żadnych wyrzutów sumienia wyciągnąć ze schowka swoją niewidzialną gitarę, założyć słuchawki i udać się, że świat wokół nas to wysokobudżetowy teledysk. No właśnie, dlaczego mówię to w takim wydaniu? Dzisiaj pierwszy dzień października to też Międzynarodowy Dzień Muzyki, a muzyka towarzyszy nam we wszystkim, od porannej kawy przez walkę z korkami, aż po melodię, którą wydaje nasza mikrofalówka późnym wieczorem. Dlatego też my gramy dla was zawsze sprawdzone hity, a swoje muzyczne propozycje też do poranka możecie podesłać na trendystart@trendradio.pl. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Gold Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 25 września 2026 roku. Psycholog, psychoterapeuta, psycholog, Gorlice. Pielęgniarka, Dziękówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, Gorlice. Kosmetolog, Wysoka Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, Wysoka Zdrój. Nauczyciel matematyki, Dziecinica. Nauczyciel przedszkola, Gorlice. Nauczyciel surdopedagog, ROFA. Nauczyciel pedagog specjalny dla ucznia z autyzmem, ROPA. Nauczyciel rehabilitant, fizjoterapeuta WWR, Gorlice. Sekretarka, Brunary. Technik informatyk, Gorlice. Grafik komputerowy, Pinki. Przedstawiciel handlowy, Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, Szanka. Stawarz konstrukcji celowych, praca na terenie kraju. Stawarz konstrukcji celowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Stawarz MAX 135, praca w Niemczech. Monter konstrukcji celowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji celowych, praca na terenie kraju. Stawarz MIG MAG, Gorlice. Pracownik fizyczny w Wydziale Produkcji, Gorlice. Płytkarz Glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Glazurnik, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, Gorlice. Konserwator elektryk, Gorlice. Stolarz galanterii drzewnej, Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, Męcina Wielka. Kucharz, ROPA. Cukiernik, Winki. Pomoc kuchenna, Kobylanka. Pomoc kuchenna, Gorlice. Sprzedawca, Libusza. Magazynier, Gorlice. Magazynier, Szczepańcowa. Magazynier, Ropica Polska. Operator wózka widłowego, Szczepańcowa. Pakowacz ręczny, Litwinki. Opiekun osoby starszej, praca w Niemczech lub w Polsce. Szwaczka maszynowa, Grybów. Krojczy, Grybów. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.

Już za kilka minut po 11 rozbrzmiewać będą na naszej antenie przeboje lat 90. Ale ja teraz mam jeszcze utwór, który po raz pierwszy podbił światowe listy przebojów w latach 80. A wszystko za sprawą niemieckiej grupy Scorpions. Jednak, uwaga, w 2018 roku polski kolektyw producencki Komodo postanowił tknąć w tę kultową balladę całkowicie nowe klubowe życie. Jak im to wyszło? No prosta sprawa. Chwytliwy beat, nowoczesne brzmienie, no i kapitalny wokal Tomasa, które sprawiły, że kawałek błyskawiczny stał się wielkim hitem. U nas Send Me an Angel, ale właśnie w wydaniu naszych polskich producentów. Komodo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Trojanowska-Bis, jedna z działających szkół w Kijowie, została dziś zaatakowana.

0: a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane. Jeśli Europa zaatakuje Rosję, będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał: powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
1: Zespół śledczy w sprawie Zonda Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonda Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło, mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
2: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
1: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
3: Na podkarpackim oraz małopolskim niebie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy powyżej 20 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni w porywach 50 km na godzinę. Do tego ciśnienie 1029 hektopaskali. Termika ciepła i sucha, biometr obojętny, a nocą temperatury w okolicach 7 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi natomiast o nasz radiowy poranek, to przyszła pora powiedzieć do usłyszenia. Łukasz Michtal i cała poranna redakcja kłaniamy się, mówiąc dobrego dnia. Do usłyszenia.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Marcinie, no witam cię w październiku.
2: Ja też witam ciebie w październiku. Jejku, październik, z czym się wam kojarzy październik? Wiem, że w większości...
1: No pewnie ze studiami, powrotem...
2: Ze studiów?
1: No.

0: Do studiów.
1: Na studia.
0: Na studia.
1: No tak.
0: Ojejku, co to by się działo, jakby się
1: co
0: powracało.
1: Się działo?
0: Działo
1: pamiętasz?
0: Się tak, że niektórzy byli bardzo zadowoleni, inni umiarkowanie
1: ja
0: zadowoleni.
1: Ja słyszałam, że ty chcesz wrócić na studia.
0: Na pewno.
1: Że tęsknisz i w ogóle
0: tak.
1: I chciałbyś nowe osoby poznawać.
0: Mówisz o sobie? Mówisz o sobie?
1: No ty mi tak ostatnio powiedziałeś.
0: Tak, chcę wrócić, no bo wiesz, no, studiowanie było zawsze wyjątkowe i beztroskie.
1: No
0: to,
1: tak?
0: To warto
1: no.
0: Do tego wracać. Mocne uściski w kierunku wszystkich
1: studenciaków.
0: Dawno byłaś studenciakiem?
1: No, dawno.
0: Tak?
1: No Marcin, 8 lat temu to chyba było.
0: I w jakim mieście byłeś słoikiem?
1: W Krakowie. Ale fajne to było, było pięknie, moi drodzy. Super, czas.
0: No mówi wam, że było pięknie, a poza mikrofonem mówi, że było po prostu... Nie określę, jak powiedziałaś.
1: Tak?
0: No.
1: Ty to jesteś.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Casey Lynn, Tonight the Night. No, rzadko gramy ten utwór, musimy przyznać.
2: Takie
1: bierzemy to na klatę.
2: Mniej chodliwe też są ważne, nie? Do zagrania.
1: No są, żeby
2: ale
1: się
2: wiesz,
1: nie
2: jak idziesz na przykład
1: daną,
2: no właśnie, ale jeśli idziesz na przykład jedną drogą i tą samą, no to ci się nie
1: też
2: rodzi.
1: Jest nuda.
2: No właśnie,
1: pewnie.
2: Lepiej zwrócić się na gdzieś takim innym szlakiem, nie?
1: Ja sobie właśnie czasem wysiadam gdzie indziej, żeby sobie pójść inną drogę.
2: Anka, przecież ty zapominasz, gdzie idziesz. W ogóle
1: to też,
2: tam gdzie
1: to
2: nie
1: też,
2: trafisz. No. To lepiej ty się tego nie trzymaj w ogóle.
1: No, masz rację, Marcin.
2: Jak zdarzało się. Nie znam drugiej osoby, która by miała tak brak orientacji.
1: No nie mam, no przyznaję się.
2: Chodzi na
1: ale
2: grzyby.
1: Każdy ma swoje minusy.
2: Chodzi na grzyby i za chwilę dzwoni. Nie płacz, panienko. Zaraz panią znajdzie. Ma pani GPS.
1: No
2: ale jak już ciemno, mi ciemno.
1: Marcin.
2: Pamiętajcie, jeśli jesteście właśnie w lesie i nie macie orientacji, to nie wchodźcie, nie zapuszczajcie się w głęboki las, a jeśli wyjdziecie, to szukajcie drogi.
1: Przepraszam bardzo, czy ty jesteś leśnikiem?
2: Będzie
1: czy ty prowadzisz jakieś akcje, Marcin?
2: Ale teraz jest czas grzybobrania, więc warto
1: no
2: to
1: jest,
2: podkreślić.
1: Jest czas, ale no powiem tak, z Marcinem na grzyby lepiej nie idźcie,
2: i
1: bo
2: na...
1: ostatnio
2: no, co?
1: Trójaka chciał zjeść.
2: Nie chciałem zjeść.
1: Wysyła mi fotę i tak, ej, Anka, myślisz, że ten jest jadalny? Mówię, Marcin.
2: Oczywiście, że był jadalny.
1: Mówię, Marcin, bój ty się Boga. Mówię, absolutnie.
2: Nie?
1: No i na całe szczęście uratowałam Marcina i dzięki temu może siedzieć obok i prowadzić
2: tak,
1: program.
2: Tak, moi drodzy, nie będę się chwalił, że znalazłem rydza. No,
1: rydza.
2: Można, rydza można pomylić. Wiesz, no. Chodzi o tą obramówkę,
1: no tak,
2: o ten pierścień, który jest w jednym ruchomy. Ale nie będę tutaj mówił, który jest zjadliwy, który nie, bo to jest oczywiście nie moja rola. Pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni, idziecie do sanepidu, od tego jest sanepid, żeby po prostu wam potwierdzić ten koszyk grzybów.
1: Ale
2: wtedy będziecie 100% pewni.
1: Musisz nacieszyć się pieczarkami.
2: Dokładnie, albo kurkami.
1: O, kurki, w masełku.

0: Nana, Lonely.
1: Lonely, o, to jest przebój. Wiecie, lato wyjątkowe, bodajże sprawdź, który to rok był Lonely, ale chyba 98, jeśli sobie dobrze przypominam, na całego wszystko się grzało.
0: 97.
1: A, 97, proszę, no właśnie.
0: No tak.
1: O rok
0: tak.
1: Się pomyliłem. To były czasy wyjątkowe. Kumpel pojechał na jarmark.
0: O, gdzie?
1: I przywiózł płytę.
0: Co ty mówisz?
1: No poważnie. Przywiózł płytę, bo na jarmarku były takie stoiska, gdzie były płyty.
0: No.
1: I przywiózł płytę takie N. Nie jak Superman, tylko jak N jak Nana, nie?
0: No to był szał.
1: No tak, później żeśmy to tak zdarli. Ale... przepraszam państwa bardzo, bardzo przepraszam, jejku, kasetę. Kasetę przywiózł.
0: O, Marcin, płytę. Nie przejmuj się tym.
1: Płytę.
0: A, pomyliło się, no trudno.
2: It's magical.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Solid Base, Mirror, Mirror. Tak. O, Marcin za każdym razem, jak wstaje, patrzy w lusterko, to tak mówi.
2: Nie,
1: ale
2: nie
1: ja
2: mówi.
1: Jestem przystojny.
2: Absolutnie nie. W życiu tak nie miałem.
1: Właśnie, no to przyznać, a przestań.
2: Jestem najbardziej chyba samokrytyczną osobą tutaj w tym radiu. Najmniej
1: Marcin,
2: samokrytyczną jest Anka. W ogóle, słuchajcie, to jest tak, że cokolwiek jej się powie, że źle zrobiła, to czerwieni się i od razu robi to jak mogła ona, nie. No,
1: ale za to, jak ty krzyczysz, to też się robisz czerwony. Ja się boję, że ci żyłka pęknie.
2: Ja inaczej podchodzę do tego. Ja sam wiem, że coś źle zrobiłem i się sam przyznaję. Nie muszę, żeby mi ktoś o tym mówił nawet.
1: No, kłóciłabym się, Marcinie, kłóciłabym się.
2: Gdzie tutaj trafiliśmy? Aha.
1: Solid Base. Jesteśmy, mirror. Tak, w 90-tych latach.
2: Tak.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ayla, Liebe.
2: Liebe.
1: No ja uwielbiam muzykę trance ogólnie.
2: Ja też. Pod koniec lat 90. ta muzyka stała się bardziej popularna, wcześniej absolutnie nie. No i co? Ze względu na to, że dużo imprez w regionie też u nas tutaj było, to takie trance'owe kawałki to podchodziły.
1: No podchodziły, jak chyba najbardziej.
2: Tak?
1: No Marcin.
2: Tobie podchodzi pod korek.
1: Pod korek. No jak zawsze.
2: No to gramy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jarosławscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na obwodnicy Jarosławia w miejscowości Munina na drodze krajowej numer 94. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem 31-letnia mieszkanka gminy Jarosław na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z pojazdem marki Lancia. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 49-letniej mieszkanki powiatu przeworskiego, która kierowała Lancią, nie udało się uratować. Kierująca Fordem podróżowała z 5-letnim dzieckiem. Kobieta i dziecko trafili do szpitala. 31-latka była trzeźwa. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa. W Libuszy trwa budowa nowego żelbetowego mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa, który zastąpi wysłużoną drewnianą konstrukcję. Nowy most zostanie w pełni dostosowany do współczesnych norm technicznych oraz tonażowych, gwarantując bezpieczeństwo i komfort kierowców, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Zastąpienie dotychczasowego obiektu nowym, zupełnie nowym mostem. Prace przebiegają bardzo sprawnie. Wykonane zostały już oba przyczółki, a obecnie prowadzone są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem płyty mostu. Równolegle sukcesywnie budowane są również dojazdy do obiektu po obu stronach. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień tego roku. Mamy nadzieję, że Mikołaj przyniesie wszystkim mieszkańcom nowy most pod choinkę. Cieszy mnie też tempo prowadzonych prac, bo jest to ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Libuszy i Wójtowej, jak i wszystkich osób korzystających z tej drogi.
1: Całkowity koszt tej inwestycji wynosi ponad 3,4 miliona złotych. Powiat jasielski otrzymał dotację celową od wojewody podkarpackiego na realizację kluczowego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozyskane środki finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na unowocześnienie oraz rozbudowę systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania mieszkańców. Prace obejmą modernizację syren w 22 jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu jasielskiego. Dotychczasowa infrastruktura alarmowa w wielu miejscach opierała się na wysłużonych syrenach starego typu. Dzięki pozyskanym funduszom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zyska nowoczesne narzędzia, które wyeliminują tzw. białe plamy, czyli miejsca, do których sygnał ostrzegawczy dotychczas docierał z trudnością.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 16 października od godziny 16 do 22 przy ulicy Kopernika 8 w Jaśle odbędzie się Astronomiczna Noc, wyjątkowe wydarzenie, podczas którego literatura, nauka i wyobraźnia połączą się w jedną kosmiczną podróż. Mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
4: Na uczestników w każdym wieku czekać będą różnorodne strefy pełne eksperymentów, zagadek, książek i oczywiście kreatywnej zabawy. Mali astronauci stworzą świecące gwiazdozbiory i zajrzą do mini planetarium. Młodzi badacze zbudują modele planet i zmierzą się z kosmicznymi quizami, zaś odkrywcy ruszą między biblioteczne regały w poszukiwaniu ukrytych wskazówek. Nie zabraknie również propozycji dla dorosłych i seniorów. Gościem spotkania, a cóż piękniejszego nad niebo, będzie Piotr Łopuszański, autor książki Kopernik, nowe oblicze geniusza, który właśnie opowie o życiu Mikołaja Kopernika, odkrywając te mniej znane fakty, zagadki i mity związane z postacią tego wielkiego astronoma.
1: Na finał uczestnicy doświadczą ciszy kosmosu, wysłuchają fragmentów książek w delikatnym świetle, zobaczą projekcję gwiazd i wspólnie stworzą pamiątkową fotografię na tle galaktyki.
0: Reklama.
5: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na EkoBilet. Nie przegap tego wydarzenia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
2: Fancy, Bolero.
3: Bolero?
2: Niemiecko-hiszpański
3: tak. Język. Fancy to grupa, która zaczęła w latach 80., a nawet nie wiem, czy nie 70., już takie początki. No i oczywiście wylansowali mnóstwo znakomitych hitów. Jeśli jesteście u cioci na imieninach,
2: no
3: czy
2: to
3: na weselu,
2: na pewno wiecie,
3: warto zagrać, tak. Warto cioci odpalić ten kawałek. Ona potańczy, wy się dobrze pobawicie, wszyscy będą zadowoleni, a wujek Janek w końcu będzie kontaktował.
2: No, chciałoby się.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Evelyn, Come and Get Me. No trochę szybciej zagramy.
2: Tak.
1: Ale muzyka Eurodance, no kto powiedział, że musi być taka sztampowa?
2: Oczywiście. Są i szybsze, i wolniejsze, a czasami takie, które wydzierają z butów, jak na przykład, dajmy na to, DJ Alligator i Fly High. To jest utwór, który ja osobiście bardzo lubię. Lubię go słuchać, jeszcze lepiej lubię przy nim tańczyć. Kiedyś taki układ taneczny.
1: Tak,
2: kiedyś taki układ taneczny.
1: Ty układ taneczny stworzyłeś?
2: Tak, stworzyłem, wszyscy się śmiali, zaniechałem prób wprowadzania go w obieg publiczny.
1: Aż chciałabym to zobaczyć. Ja bym klaskała najgłośniej.
2: Tak.

0: Laura Branigan powraca. Self Control.
1: Wersje nieoryginalne oczywiście pojawiają się, czyli covery, nie, przepraszam, remiksy tego oczywiście przeboju, a tutaj postanowiliśmy wrócić do korzeni.
0: Wracamy do korzeni, tak jest.
1: No tak, Self Control.

0: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: It's my life, Sasz.
3: Tutaj... I doktor Alban, no ale właśnie. W remiksie, no, rzadko gramy.
2: Tak, szwedzko-nigeryjskiego, tak, piosenkarza doskonale znacie z wielu projektów lat 90., ale i teraz oczywiście mnóstwo hitów wypuszcza. Doktor Alban to ikona chyba lat 90.,
3: no tak
2: mi się wydaje.
3: Mi się tak. Mhm.

0: Co na obiad jesz?
1: A, właśnie nie wiem. A ty?
0: Wyglądasz, jakbyś chciał zjeść placki ziemniaczane.
1: Konia z kopytami.
0: A, to nie pogada, nie pogada.
1: No właśnie. Wszystkich, którzy są bardzo głodni, mocno ściskamy, no tak ale jest. Też i tych, którzy w ogóle nie myślą o obiedzie, bo liczą kalorie. Jak na przykład nasz redakcyjny kolega. No ale to wiecie, to się mu, że tak powiem, później... Znaczy no, po nim widać, nie, że liczy kalorie.
0: Michał mówi, że robi formy. A ty,
1: nie liczysz kalorii, a i tak nic
0: no,
1: to nie
0: widzisz,
1: daje.
0: Nic nie daje.
1: Widzicie, jak to jest. Jeden musi się bardzo...
0: nagimnastykować, drugi w ogóle. No i taki jest ambaras właśnie. Dobra, trzymajcie się i słyszymy się za chwilę.
1: Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
2: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby taki list żelazny wystawić.
1: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się

0: o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkańca, a miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
1: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wnosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
0: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.

0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, termika ciepła i sucha, biometr neutralny. W nocy już chłodno, bo na termometrach 6 stopni. Jutro ponownie słonecznie, z czego się cieszymy. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota podobnie słonecznie, 22 na plusie, ale noce już chłodne. No będzie szóstka.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Bierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.pl. Blik.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.

0: klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
3: Dzień dobry, słonecznie, pięknie, złociście, no czego chcieć więcej? Chyba jeszcze dobrej muzyki, co? Zapraszam na program, ponieważ teraz to wy przejmujecie antenę. 7148 trendy kropka i to, co macie do przekazania, bramki otwarte. Także możemy już powoli startować z programem. Zostańcie. Everybody.

0: Weekend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Gorące pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z drugiej zmiany. Magellan, jesteście cudowne. Proszę o piosenkę Smolasty i Doda, nim zajdzie słońce. No pięknie, a dawno tego nie graliśmy. No przynajmniej nie na mojej warcie. Także cieszę się, że tak chętnie powracacie do takich chwil dziewuchy specjalnie dla was. No i mam nadzieję, że słońce jeszcze będzie przez długi, długi czas.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Golec Orkiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
4: Imperium Wiatr. Pozdrawiam panią i wszystkich słuchaczy. Oj, dziękuję bardzo. Najlepszy słuchacz Andrzej. Pozdrowienia dla Ewki o czarnych oczach. Dzięki za wczorajszy prezent od Marcina. Zagrajcie coś zespołu Baciary. Zagramy. No inaczej chyba być nie może w tym programie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie.

Pozdrowienia dla zapracowanych Maćka i Karola Terminatora, DJ Sami. Pozdrawiam, Sebastian. Ulala, no to teraz super zagramy. Coś wybierzemy na pewno z biblioteczki. Dla was, panowie, specjalnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Spóźnione życzenia z okazji Dnia Chłopaka dla Jacka od Karoliny. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i powodzenia. Przepraszam, że zapomniałam, za to masz teraz przez radio. A zresztą ze mną to Dzień Mężczyzny i Chłopaka masz codziennie. No właśnie, panowie. Wy to macie jednak dobrze, nie? Jeszcze jak sobie pomyślę, no rzeczywiście, w marcu też jest Dzień Mężczyzny. No to chyba różnie świętujecie, co? Jacuś, no nie złość się na Karolkę. Zapomniała dziewczyna, pewnie coś fajnego będzie szykować dla ciebie na kolację. Karolka, mam nadzieję, że cię nie wsypałam teraz z tym.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzięki współpracy kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu kolejny odbierak nie uniknie odpowiedzialności. 17-latek odebrał blisko 50 tysięcy złotych od oszukanej mieszkanki Przemyśla. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Wyjaśnia podkomisarz Karolina Kowal, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
2: Policjanci ustalili, że do 86-letniej mieszkanki Przemyśla na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Płakała i prosiła o pomoc finansową. Następnie telefon przyjął mężczyzna podający się za policjanta. W trakcie rozmowy poinformował seniorkę, że jej córka spowodowała wypadek drogowy. Kobieta została poinformowana o konieczności przekazania pieniędzy mających umożliwić córce odstąpienie od pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnioną przestępstwo. 86-latka, chcąc pomóc, przekazała blisko 50 tysięcy złotych młodemu mężczyźnie, który przyszedł po nie do jej domu. Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili rysopis odbieraka oraz to, że młody mężczyzna wsiadł w Jarosławiu do pociągu, który jechał w kierunku Zabrza. Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji w Zabrzu, wysiadł z niego młody mężczyzna, który rysopisem przypominał odbieraka. 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany.
1: Policjanci odzyskali blisko 50 tysięcy złotych, które odebrał od 86-latki. Mieszkańcowi województwa śląskiego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Od 14 września Straż Leśna w całym kraju prowadzi działania pod kryptonimem Jesień 2026. To akcja kontrolno-prewencyjna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających lasy, jak również przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów. Niestety w okresie minionych 2 tygodni dochodziło do naruszeń prawa skutkujących sankcjami. Funkcjonariusze Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie nałożyli w tym czasie 65 mandatów karnych na łączną kwotę 7850 zł, w tym 20 na kierowców pojazdów typu quad i cross, oraz pouczyli 104 osoby naruszające zakaz wjazdu. Największa grupa, 10 pojazdów typu quad, szarżowała w sobotę na pograniczu nadleśnictw Baligród i Cisna w okolicy miejscowości Stężnica. Po 5 mandatów wystawili kierowcom strażnicy z Cisnej i Baligrodu. Akcja Jesień 2026 ma też aspekt ochrony przeciwpożarowej, stąd obecność strażników leśnych w terenie w czasie weekendów i wspólne patrole z innymi służbami, między innymi policją i Strażą Graniczną. Akcja potrwa do 18 października.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: W Gorlicach trwa budowa nowoczesnego podziemnego obiektu ochronnego kategorii U1, który w razie zagrożenia zapewni bezpieczne schronienie dla około 1000 osób. To pierwsza tego typu podziemna konstrukcja w województwie małopolskim, która weszła w fazę rzeczywistych prac budowlanych. Inwestycja zlokalizowana pod boiskami sportowymi Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 na osiedlu Korczak. Głównym założeniem inwestycji jest jej dwufunkcyjność. W warunkach pokojowych podziemny obiekt będzie służył mieszkańcom jako wielostanowiskowy parking i garaż publiczny, co pozwoli rozwiązać lokalne problemy z brakiem miejsc postojowych. W sytuacji kryzysowej lub zewnętrznego zagrożenia przestrzeń ta w krótkim czasie zmieni się w zaawansowane technicznie miejsce schronienia, mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.
4: Oczywiście, no to już są odpowiednie standardy i wymogi przepisów odgórnych, w związku z czym cały ten budynek, to co wykonujemy teraz, to jest pierwszy etap inwestycji mający na celu wykonanie tak zwanego stanu surowego. Natomiast na przyszły rok wnioskujemy o dofinansowanie na wykonanie drugiego etapu, czyli uzbrojenia tak zwanego i wyposażenia tego budynku, ze względu, żeby mógł być wykorzystany właśnie na dodatkową funkcję, ze względu na to, że no bo rynek chcący, żeby nie popadł, że tak powiem, w zniszczenie, w śmierć techniczną, no musi być w jakiś sposób wentylowany, użytkowany, cały czas, że tak powiem, pielęgnowany, doglądany. W związku z czym, skoro są takie możliwości, to i na tą ewentualność przygotowaliśmy się.
1: Miasto Gorlice pozyskało na ten cel ponad 8 milionów złotych ze środków centralnych w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Reklama.
5: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukać

0: na narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
5: Kochana nasza mamusiu, z całego serca życzymy Ci zdrowia, miłości, spokoju i piękna na każdy dzień, który jeszcze przed Tobą. Na zawsze z Tobą my i ten pan z krótkimi zębami, cokolwiek to znaczy. Oczywiście życzenia dla najdroższej Maryni z Sanoka. Ale pięknie. Pozdrawiam serdecznie całą brygadę. No i pozdrawiam też Waszą mamę oczywiście. No i zagramy bardzo fajnie. Mandacik. Fiu, fiu, fiu. No mam nadzieję, Pani Maryniu, że za przekroczenie piękności i za nic więcej.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: I kolejna dedykacja tym razem dla przyjaciółki Elżbiety od Wojtka.
2: Ich troje, powiedz.
1: No, pamiętam, jak byłam młodsza, to był jeden z moich ulubionych kawałków tego zespołu.
2: No fajnie tak powspominać, fajnie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia przesyła Rysiu P. od siebie dla siebie tak nietypowo na wczorajszy dzień chłopaka. Baciary, chłopiec, sportowiec. Oj, Ryszardzie. No i to jest bardzo dobre. Siebie też trzeba pozdrawiać, lubić. No i to jest piękne. Gramy baciary już teraz, ale jeszcze widzę, że są pozdrowienia z ropy dla Daniela M. Nie mogę się doczekać, aż znów cię przytulę. Fio, fio, fio. I to przy czwartku, nice.

0: ten czas na Glicu.
1: No niestety, ale program dobiegł końca. Ja wam życzę dobrego czwartku. No i słyszymy się jutro. Cześć, Filip Waćkowski przyjmuje popołudniówkę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
2: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
1: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej, przyznał się śledczym do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
3: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
4: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
5: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
3: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
6: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
3: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
1: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
7: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.

0: Co z tą pogodą na popołudnie? Teraz zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach i Tarnowie słonecznie. Do 21 stopni dzisiaj, odczuwalnie nawet trochę więcej. Wieczorem nadal pogodnie, ale zrobi się chłodniej. W nocy bez chmur, w miastach od 4 do 8 stopni, miejscami tylko od 1 do 3. Nad ranem możliwe będą mgły, jutro znowu słońce i około 20 stopni bez deszczu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
7: Jesteśmy po 13 i zaczynamy nową godzinę w Trendy Radio. Zaczynamy drugą zmianę. I więc jeśli jesteście w drodze, w pracy albo po prostu w domu, zostańcie z nami. Za oknem pogodnie, a u nas gorące brzmienie. Na początek Toby Romeo i Fly High.

0: gra Trend Radio.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest pewna rocznica. Pierwszy dzień października. Cofnijmy się o 12 miesięcy. Rok 2025, 1 października. W Polsce rozpoczyna się system kaucyjny. Tak, tak, to już od roku stoimy z tymi workami przy butelkomatach. I jak to świętować, taką pierwszą rocznicę? No widzimy się przy butelkomacie. A w ogóle to jacy są rekordziści, którzy oddali najwięcej butelek i ile butelek tak w ogóle oddaliśmy? Będziemy sobie o tym jeszcze dzisiaj rozmawiać.

Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilety. Nie przegap tego wydarzenia. Reklama.

jutro mecz piłkarskich orłów. Polska reprezentacja zagra z Rumunią i okazuje się, że to ma być mecz o posadę dla Jana Urbana. Znowu będziemy szukać nowego selekcjonera. Jest duże takie prawdopodobieństwo. Plotkuje się, że może wrócić Michniewicz, tylko o premiach to już niech porozmawiają na początku, zamiast później się kłócić.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Trwa przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowa. Droga jest jedną z kluczowych dróg w miejscowości Odrzechowa, gdyż prowadzi do tak ważnych obiektów użyteczności publicznej jak szkoła podstawowa, kościół parafialny czy stadion piłkarski. Planowany termin zakończenia zadania to 12 września 2027 roku, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
3: Planowany zakres polega na przebudowie odcinka drogi około 220 metrów i również równocześnie budowa chodnika wzdłuż tej drogi. Wykonane również zostanie przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Przebudujemy również skrzyżowanie ulicy Słonecznej z ulicą Szkolną i zabezpieczymy również skarpy drogi, które są tam w pobliżu.
2: Obecnie przygotowywany jest wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Odrzechowa. Będzie to kontynuacja zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Krzemiennej został uroczyście otwarty. Całość inwestycji opiewa na 15 milionów złotych. Budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego w Krzemiennej będzie obiektem dwukondygnacyjnym, wyposażonym w dwie klatki schodowe i windę. Pokoje dwu- i jednoosobowe wyposażono w węzeł sanitarny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dla pacjentów przygotowano 35 miejsc, natomiast kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje czwarty kwartał bieżącego roku i opiewa na kwotę 1 160 000 zł. Przy wejściu do Urzędu Gminy Jedlicze od strony Centrum Usług Społecznych został zamontowany defibrylator AED. Urządzenie jest gotowe do użycia przez całą dobę, dzięki czemu w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może być wykorzystywane do udzielenia szybkiej pomocy jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 6 tysięcy złotych. Uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, mogą otrzymywać świadczenie nadal, jeśli kontynuują naukę. Muszą jednak pamiętać o formalnościach, które należy dopełnić w ZUS-ie. W odpowiednim terminie należy złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. O dokumentach powinni pamiętać również niektórzy studenci, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Maturzyści przyjęci na studia, którzy chcą zachować prawo do renty rodzinnej za wrzesień, powinni do końca miesiąca złożyć w ZUS-ie wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia oraz zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię. Do końca października muszą natomiast potwierdzić, że faktycznie rozpoczęli edukację. O październikowym terminie powinni pamiętać również studenci kontynuujący naukę, jeśli poprzednie zaświadczenie z uczelni było wydane tylko na jeden rok akademicki.
2: Osoba pobierająca rentę rodzinną powinna poinformować ZUS, jeśli przerwie lub wcześniej zakończy naukę.
1: Reklama.

0: od Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.

Dzisiaj pierwszy dzień października, rocznica wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale oprócz tego koniec wakacji dla studentów. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. No najlepiej to mieli ci, którzy zrobili maturę w maju, a do teraz mieli wolne. Moi drodzy, kolejne takie długie wakacje to dopiero w wieku 65 lat.

Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Reklama.

0: wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Doktor Google traci na popularności, ale to nie jest tak, że przestaliśmy w internecie szukać tego, co nam dolega. Nie, nie, nie. Uwaga, nawet kilkanaście milionów Polaków pyta się o swoje dolegliwości sztucznej inteligencji. No nieźle. Mam tylko nadzieję, że nie będzie sytuacji...
2: Tak, masz rację. Amputacja ręki przy biegunce nie była potrzebna. Przepraszam za mój błąd. W takiej sytuacji mogę ci pomóc znaleźć odpowiedni bezrękawnik na zimę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
2: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
1: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Novosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
3: Przesmyk suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
1: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów

0: że zainteresowanie rośnie.
1: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
0: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W Krośnie, Jaśle, Sanoku, Gorlicach i Tarnowie nadal słonecznie i sucho, po południu od 19 do 22 stopni, odczuwalnie nawet delikatnie więcej. Wieczorem niebo czyste, no i od 12 do 15 kresek na termometrach. W nocy pogodnie, choć chłodno, od 4 do 8 stopni, a miejscami to nawet 1-2 na plusie tylko. Nad ranem mogą pojawić się mgły. Jutro znowu słońce i około 20 kresek na naszych termometrach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba!
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Jesteśmy po 14, początek nowej godziny, a w tej wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski, sprawdzimy, co słychać na trasach, czy gdzieś nie trzeba czasem zwolnić. Otworzymy też naszą płytę tygodnia, więc będzie co posłuchać. Jest cały czas co posłuchać. Teraz Blendy, Wstań, nie poddawaj się.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, a na niej Hadaway. Prawdziwe imię to Nestor Alexander Hadaway. Urodził się w Trynidadzie, ale wychował w zasadzie w całej Europie. Podróżował z ojcem jako dziecko naprawdę sporo po starym kontynencie. Później na chwilę wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, ale najmocniej przez całe życie związany jest z Niemcami. W 1991 roku wyszedł jego pierwszy album i singiel What is Love, który obiegł cały świat, a zaraz po nim Life. To też eurodance, szybkie tempo, prosty refren, który zostaje z nami w głowie. W kilku krajach był dużym hitem, w Stanach wszedł nawet na listę Billboardu, a tam eurodance praktycznie wcale nie był popularny. U nas w płycie tygodnia właśnie ten utwór Hadaway Life.

Ja dzisiaj jadąc do radia stanąłem. No musiałem. Mam dla was świeżutki raport. Benzyna 8,12, diesel 9,14. Do standardowych pytań, karton czy gotówką, to na stacjach paliw powinno być teraz karton, gotówką, czy może pod zastaw hipoteki?

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy teraz przez ulicę Jasła, to musimy zwolnić na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego. Spowolnienia także na ulicy Metzgera, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy. Narasta ruch też na Jagieły, Mickiewicza i 3 Maja. W Gorlicach szczególnie uważajmy na Kościuszki, ulicy Parkowej, Stawiska Legionów Mickiewicza oraz na Węgierskiej na ulicy Sienkiewicza. Dodatkowo prace drogowe na skrzyżowaniu tej ulicy z Ariańską i ze Szpitalną. Jeżeli chcemy wyjechać w kierunku Biecza, to uzbrojmy się w cierpliwość przed światłami na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Wracamy na Podkarpacie, jedziemy przez Krosno. Więcej sytuacji powie Taxi Krosno.
2: Dzień dobry, jedziemy dzisiaj przez Krosno z utrudnieniami na ulicach Tysiąclecia Krakowskiej, Jana Pawła, Składowej, Zręcińskiej, Niepodległości, Korczyńskiej, Czajkowskiego, Płużaka, Wojska Polskiego, Bohaterów, Westerplatte. Wylot w stronę miejsca piastowego na bieżąco się odbywa. Jeżeli chodzi o wlot do Krosna, troszeczkę mamy utrudnień. Na pozostałych odcinkach jedziemy bez większych kłopotów. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy, jeszcze zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Tu troszkę zwalniamy na ulicach Lipińskiego, skrzyżowaniu Bony Przemyskiej i Lwowskiej oraz przed rondem Beksińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szpital specjalistyczny w Sanoku mierzy się z problemami dotyczącymi kadr oraz finansów. Obecne zadłużenie przekroczyło astronomiczną kwotę 220 milionów złotych. Placówka generuje straty na poziomie około 3,5 miliona złotych miesięcznie. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala szczegółowo omówiono plan naprawczy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, którzy zadawali pytania dotyczące jego założeń i realizacji. Jedynym z planów w nim zawartych jest restrukturyzacja, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
2: Największy problem to jest to, że szpital dzień do dnia się zadłuża i to jest ta rzecz, nad którą trzeba naprawdę najwięcej na dzisiaj pracować. W związku z tym wdrożony plan naprawczy. Pierwsze jakby już symptomy tego, że zaczęliśmy iść w tym lepszym kierunku, to jest to, że już pierwsze oszczędności w ciągu miesiąca wystąpiły, więc teraz trzeba iść jakby dwutorowo. No, z jednej strony trzeba robić restrukturyzację, no bo osób pracujących w szpitalu, tych na etatach i kontraktowców jest ponad 900, a następnie trzeba pomyśleć o tym, aby zwiększać przychody.
1: Ostatnio Rada Społeczna Szpitala w Sanoku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie w strukturach szpitala podstawowej opieki zdrowotnej. Pozytywną opinię uzyskało również utworzenie w Sanoku samodzielnego oddziału chirurgii naczyniowej, którego działalność planowana jest od 1 stycznia 2027 roku.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Listopad w Krośnie ponownie wyznaczy rytmy teatralnych spotkań. Od 4 do 25 listopada Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na 47. Krośnieńskie Spotkania Teatralne, cykl spektakli, w którym klasyka spotyka się ze współczesną dramaturgią, komedia z opowieścią o sprawach ważnych, propozycje dla młodzieży i dorosłych z familijnymi spotkaniami, a duża scena z kameralną formą. Z myślą o najmłodszych widzach i ich bliskich swoje miejsce w programie znalazł tytuł przywołujący prawdziwe dzieciństwo i święta. Grinch. Tegoroczne spotkanie to 7 spektakli. W szkole podstawowej nr 5 w Dębicy zamontowano urządzenia ograniczające zużycie wody. Wśród zastosowanych rozwiązań znalazły się perlatory oraz wkładki ograniczające ilość wody wykorzystywanej podczas spłukiwania toalet. W przypadku placówki, z której każdego dnia korzysta duża liczba uczniów i pracowników, ograniczenie jednostkowego zużycia wody może przełożyć się na oszczędności widoczne w skali całego obiektu. Mniejsze zużycie wody oznacza również ograniczenie kosztów związanych z jej zakupem oraz podgrzewaniem. Rusza Kosmiczna Akademia Małych Odkrywców – rozwój zdolności uczniów w gminie Nowy Żmigród. Projekt skierowany jest do uczniów z klas 4 do 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Żmigród. W ramach zadania zaplanowano m.in. warsztaty astronomiczne, obserwacje nieba, wykłady specjalistów, konkurs Młody Astronom, piknik pod gwiazdami oraz 3-tygodniowy wyjazd edukacyjny śladami Mikołaja Kopernika do Torunia i Fromborka. Nabór został już uruchomiony i trwa do 8 października. Udział w projekcie jest bezpłatny.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

pierwszy dzień października. Moi drodzy, dzisiaj mamy pewne święto, Dzień Wegetarian. Uwaga, 12% dorosłych Polaków deklaruje, że nie je mięsa. No i ten odsetek coraz szybciej się powiększa. Krótko mówiąc, przerzucamy się z mięsa. Tylko ja mam takie pytanie, czy wegetarianie jak przeklinają, to nadal rzucają mięsem, czy to wtedy jest już jakieś tofu?

0: Informator. Od 14 do 18 października w Gorlicach odbędzie się 12. festiwal imienia Zygmunta Haupta. To jedno z najważniejszych jesiennych wydarzeń literackich w Polsce. Ponownie przyciągnie do Małopolski wybitnych pisarzy, poetów, reportażystów i literaturoznawców. Festiwal powstał jako wspólna inicjatywa mająca na celu przypomnienie i promocję twórczości Zygmunta Haupta, genialnego, a przez lata niesłusznie zapomnianego polskiego pisarza i emigranta. Tradycją imprezy stały się spotkania tematyczne wokół jego tekstów oraz głośne czytanie jego prozy. Wydarzenia festiwalowe będą gościć w przestrzeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Gabriela oraz Gorlickiego Centrum Kultury. Funkcję dyrektora artystycznego festiwalu od lat pełni Andrzej Stasiuk. Ważnym elementem programu będą dyskusje monograficzne, w tym panel Powroty do świata, Zygmunt Haupt, reportażysta, oraz wydarzenia upamiętniające 70-lecie debiutu Mirona Białoszewskiego. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza do udziału w 18. festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego. 3 października o godzinie 15.30 na scenie sali widowiskowej w Czasowicz zaprezentują się pianiści Marta Popojan i Jan Wachowski. Natomiast dzień później o godzinie 16.00 publiczność będzie miała okazję wysłuchać koncertu kameralnego Natalii Walewskiej i Rafała Lewandowskiego. Projekt został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową.
1: Trendy Informator. Okay.

o czym mówiłem mniej więcej pół godziny temu. Musiałem dzisiaj zatankować. Ja wiem, bardzo smutna sytuacja. I wiecie co? Ja już teraz wszystko wiem. Faktycznie paliwo będzie po 5,19. Nikt nas nie wprowadził w błąd. Będzie po 5,19, tylko po prostu nie powiedzieli, że za pół litra.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
3: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać

0: To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
1: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
0: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach i Tarnowie wieczór bez deszczu, bez chmur też za bardzo. Wieczorem jeszcze kilkanaście stopni, później szybko się ochłodzi. W nocy od 4 do 8 kresek w miastach, a miejscami tylko 2-3 stopnie. Nad ranem możliwe mgły. Jutro słonecznie i od 19 do 21 kresek, wiatr będzie słaby.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerhard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Ryklo.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: To już po 15:00 startujemy z nową godziną w Trendy Radio. W tej godzinie giełda pracy na 101.9 oraz 95.2 FM. Sprawdzimy oferty zatrudnienia z Podkarpacia i Małopolski, więc jeśli

szukacie pracy albo znacie kogoś, kto szuka, warto zostać z nami. Warto, nawet jeżeli nie szukacie pracy, bo są takie właśnie hity E-Type i Olimpia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Trendy Informator.
2: W sobotę na terenie toru lodowego Mosir w Sanoku odbędzie się sanockie święto pieczonego ziemniaka. Na uczestników czekać będzie darmowa degustacja pysznego pieczonego ziemniaka, a dla najmłodszych przygotowano bezpłatne dmuchańce. O oprawę muzyczną i świetną atmosferę zadbają zespoły Lisznianie oraz Ex-Gama, a na scenie zaprezentują się również utalentowani uczniowie z sanockiej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz studium muzycznego. Impreza ma także wymiar charytatywny i edukacyjny, ponieważ w trakcie jej trwania prowadzona będzie zbiórka dla Mai Paszkowskiej oraz akcja Bezpieczny Senior, promująca noszenie odblasków. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 14 do 18. Pierwszy weekend października będzie okazją dla seniorów do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą osoby powyżej 60 roku życia będą mogły 3 i 4 października odwiedzić wybrane oddziały muzeum w Tarnowie, Dołędze, Wierzchosławicach i Zalipiu. W Muzeum Ziemi Tarnowskiej bezpłatne zwiedzanie dla seniorów będzie możliwe w 9 miejscach. Wśród udostępnionych ekspozycji znajdą się m.in. dzieła polskiego malarstwa, zbiory sztuki dawnej, pamiątki związane z historią Tarnowa i regionu, kulturą Romów, tradycją Zalipia oraz życiem i działalnością Wincentego Witosa.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.

jest już rok. Minął rok systemu kaucyjnego w Polsce, moi drodzy. 1 października ubiegłego roku wprowadzono ten system. No i powoli się przyzwyczailiśmy do stania przy tych butelkomatach. A jaki jest polski rekordzista? Pewien mężczyzna oddał naraz 11 200 opakowań kaucyjnych. 10 godzin w markecie stał, no i wrzucał te butelki, ponad 6 tysięcy złotych. No i okej, ja szanuję. Tylko dlaczego mam wrażenie, że zawsze tacy rekordziści to stoją przede mną w kolejce do butelkomatu?

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Popołudniowy objazd dróg naszego regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego.
2: Policjanci pracują na miejscu wypadku, do którego doszło po godzinie 13 na drodze krajowej nr 9 w Rudnej Małej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, samochód osobowy zderzył się tam z motocyklistą. Jedna osoba doznała obrażeń. W związku z tym zdarzeniem droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana, z kolei w kierunku Głogowa Małopolskiego wyłączony z ruchu jest jeden pas. Policjanci wyjaśniają też okoliczności innego wypadku, do którego doszło po godzinie 11 na ulicy Chłopickiego w Rzeszowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Skodą, skręcając w lewo, potrąciła pieszą przechodzącą przez oznakowane przejście. Piesza z obrażeniami trafiła do szpitala.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My teraz jedziemy przez ulicę Jasła, gdzie musimy się zatrzymać, m.in. na ulicach Piłsudskiego, Lwowskiej, 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy, Jagiełły, wolniej także ulicami 3 Maja, Mickiewicza, Kołłątaja i ulicą Metzgera. W Gorlicach zwalniamy na wyjeździe w stronę Biecza oraz na ulicach Piłsudskiego, Bieckiej, Legionów, Mickiewicza i ulicy Kościuszki. Wracamy na Podkarpacie. W Krośnie uważajmy szczególnie na Jana Pawła na Nitce w stronę Jasła, tam prace drogowe, wolniej troszkę też na Rzeszowskiej, Bieszczadzkiej, Legionów, Bursaki, Niepodległości oraz ulicy Korczyńskiej, zamknięcie wylotu ulicy Bohaterów Lwowską oraz zamknięcie ulicy Grodzkiej z powodu prac drogowych. W Sanoku zwalniamy przed rondem imienia świętego Andrzeja Boboli oraz rondem Beksińskiego, troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulic Bony, Lwowskiej, Przemyskiej oraz miejscami na Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Powiat sanocki zakończył realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Dofinansowanie w wysokości 850 tysięcy złotych zostało przeznaczone m.in. na zakup serwerów wraz z niezbędnym wyposażeniem urządzenia UTM zapewniającego kompleksową ochronę infrastruktury sieciowej przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi, w tym nieautoryzowanym dostępem, złośliwym oprogramowaniem i innymi próbami naruszenia bezpieczeństwa sieci. Zasilacze awaryjne UPS zapewniające ochronę urządzeń przed skutkami przerw i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej. Trwa budowa drogi powiatowej relacji Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w miejscowości Besko. W związku z prowadzonymi pracami oraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu utrudnienia na odcinku drogi mogą występować do 15 października. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązującego oznakowania drogowego oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Od 14 września Straż Leśna w całym kraju prowadzi działania pod kryptonimem Jesień 2026. To akcja kontrolno-prewencyjna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających lasy, jak również przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów, mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
5: Główny cel to jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa tym ludziom, którzy odwiedzają lasy, ale też przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów przez tych, którzy odwiedzają w niecnych celach, powiedzmy. I tutaj przypominamy oczywiście o zasadach zachowania się w lesie, zwłaszcza o tych przepisach, które dotyczą wjazdu pojazdami silnikowymi, czyli o zakazie wjazdu pojazdami silnikowymi na teren lasu, a szczególnie zwracamy uwagę na te sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla tych pieszych korzystających z lasu, chociażby na szlakach turystycznych. Zagrożeniem są również kłady czy samochody terenowe poruszające się po terenach chronionych, wręcz rezerwatach. Takie przypadki też się zdarzają.
4: Od początku roku Straż Leśna wystawiła 382 mandaty karne na łączną kwotę ponad 58 tysięcy złotych oraz skierowała 5 wniosków o ukaranie do sądów. Te ostatnie dotyczyły kierowców pojazdów typu quad, cross, terenówek i ciągników rolniczych.
0: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Gorlicki magistrat zaprasza artystów, rękodzielników, rzemieślników, producentów wyrobów regionalnych, wytwórców oferujących produkty kuchni regionalnej, przedsiębiorców zajmujących się handlem artykułami świątecznymi do udziału w 12. Gorlickim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w ostatni przedświąteczny weekend, to jest między 19 a 20 grudnia na Gorlickim Rynku. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia lub do wyczerpania miejsc. Rada Osiedla nr 6 Gumniska Zabłocie w Tarnowie zaprasza w okresie jesienno-zimowym na bezpłatne zajęcia fitness. Odbywać się będą one w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie. Spotkania w ramach projektu Od juniora do seniora będą miały miejsce w każdy piątek, a pierwsze zaplanowano już na jutro, 2 października. Przeznaczone są dla każdego, niezależnie od wieku. Jedynym warunkiem wzięcia udziału jest przyniesienie ze sobą własnej karimaty oraz wody mineralnej. Zajęcia rozpoczynać będą się o godzinie 18 i potrwają godzinę.
3: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Reklama.

0: Mamy już październik, pierwszy dzień października, miesiąc do wszystkich świętych, dzień wcześniej Halloween, no i ozdoby w sklepach oczywiście się pojawiają. W każdym razie, w pewnej sieciówce, nie będę mówił jakiej, nie będę reklamował, chciałem kupić taką ceramiczną dynię, do której wkłada się podgrzewacz. W każdym razie, pani mi powiedziała, nie, teraz to my mamy już bożonarodzeniowe ozdoby. Dynię to mieliśmy w lipcu. Się zastanawiam, czy czasem już pisanek nie malować.
1: Trendy Radio 101 i 9 FM. Amore, to

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 25 września 2026 roku.

0: Od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Sprawdzamy, co było hitem dokładnie tego dnia, tylko kilka, kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt lat temu. Dziś bierzemy na warsztat pierwszy dzień października 2010. Wtedy na szczycie brytyjskiej listy Bruno Mars i I Just The Way You Are. To był jego pierwszy numer jeden jako główny artysta. Wcześniej w maju 2010 roku był już na szczycie, ale jako gość. Tutaj pod jego szyldem normalnie pełnoprawny numer jeden. Piosenka pochodzi z debiutanckiej płyty, potem zresztą poszło już szybko. Kolejne numery jeden były tylko formalnością, ale od tego się zaczęło. 2010, pierwszy dzień października, Bruno Mars, no i I Just The Way You Are.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Miriam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
1: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw w sojuszu.
3: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
1: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
4: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
5: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
6: To jak pan oszczędza, że co, już się nie idzie po hot doga?
7: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, parówa.
6: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
7: Oj, to nie jeden.
1: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
8: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: W Krośnie, Jaśle, Sanoku, Gorlicach i Tarnowie pogodnie. Wieczorem temperatura spadnie do kilkunastu stopni, później około 10. Noc chłodna, choć bez chmur, w miastach od 4 do 8 stopni, a miejscami 2-3 kreski powyżej zera. Nad ranem możliwe mgły, natomiast jutro znowu słońce i powyżej 20 kresek, także bez deszczu.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju.

0: Komitet solistów już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.

0: Dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. To już po 16:00, początek kolejnej godziny. Zostajemy z giełdą pracy na 101.9 oraz 95.2 FM. Dalej sprawdzamy oferty z Podkarpacia i Małopolski. Może coś u ciebie w okolicy się trafi? Jakaś oferta nie do odrzucenia? Słuchaj uważnie. Teraz na antenie Fancy Slice Me Nice.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
3: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 25 września 2026 roku. Psycholog, psychoterapeuta, psycholog Gorlice. Pielęgniarka, Dziękówka. Osoba do spraw handlu i marketingu Gorlice. Kosmetolog Wysoka Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz Wysoka Zdrój. Nauczyciel matematyki Dziecinica, nauczyciel przedszkola Gorlice, nauczyciel surdopedagog ROFA, nauczyciel pedagog specjalny dla ucznia z autyzmem ROPA, nauczyciel rehabilitant fizjoterapeuta WWR Gorlice, sekretarka Brunary, technik informatyk Gorlice, grafik komputerowy Pinki, przedstawiciel handlowy Gorlice, pracownik polowy pomiarowy, praca na terenie kraju, ślusarz Szanka, stawarz konstrukcji celowych, praca na terenie kraju, stawacz konstrukcji celowych metodą TIG, praca na terenie kraju, stawacz MAX 135, praca w Niemczech, monter konstrukcji celowych, praca na terenie kraju, monter konstrukcji celowych, praca na terenie kraju, stawacz MIG MAG Gorlice, pracownik fizyczny w Wydziale Produkcji Gorlice, płytkarz glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego, pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech, murarz, praca w Niemczech, glazurnik, praca w Niemczech, zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju, hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego, operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, technik serwisant, praca na terenie kraju, elektryk, praca na terenie kraju, elektryk Gorlice, konserwator elektryk Gorlice, stolarz galanterii drzewnej Gorlice, mechanik pojazdów samochodowych Gorlice, pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym Będzina Wielka, kucharz ROPA, cukiernik Winki, pomoc kuchenna Kobylanka, pomoc kuchenna Gorlice, sprzedawca Libusza, magazynier Gorlice, magazynier Szczepańcowa, magazynier Ropica Polska, operator wózka widłowego Szczepańcowa, pakowacz ręczny Litwinki, opiekun osoby starszej, praca w Niemczech lub w Polsce, szwaczka maszynowa Grybów, krojczy Grybów. Dziękuję.
2: Ogłoszenie bezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklam.

0: Jabłuszka i jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
3: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i Hadaway po dwóch tanecznych singlach What is Love i Life pod koniec 1993 roku wyszło I Miss You. I tu niespodzianka, to nie jest aż tak taneczny kawałek, tylko bardziej balladowy. Wolniejszy, spokojniejszy, o tęsknocie. W Wielkiej Brytanii wszedł do pierwszej dziesiątki, w niektórych państwach Starego Kontynentu był nawet jeszcze wyżej, w Polsce nie radził sobie aż tak dobrze. A szkoda, bo Hadaway pokazał, że potrafi nie tylko w klubowe hity. I Miss You na 101.9 oraz 95.2 FM.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielskie Orliki przy ulicach Śniadeckich i Szkolnej przejdą gruntowną modernizację. Miasto pozyskało na ten cel blisko 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co pokryje połowę kosztów całej inwestycji przekraczającej 800 tysięcy złotych. Inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W ogrodzie jordanowskim przy ulicy Śniadeckich wymieniona zostanie wysłużona sztuczna murawa boiska piłkarskiego oraz bramki, a odnowione boisko wielofunkcyjne zyska nowe konstrukcje koszy. Z kolei na Orliku przy ulicy Szkolnej tradycyjne oświetlenie metahalogenowe zostanie zastąpione nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami LED. Wszystkie prace modernizacyjne zostaną sfinalizowane w 2027 roku. Sprzyjająca pogoda zachęca do grzybobrania oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury. Nie wszyscy jednak znają las, do którego się udają i często przeceniają swój zmysł orientacji w terenie albo swoją kondycję. Aby wyprawa do lasu nie skończyła się tragicznie, policjanci apelują, by nie zapominać o własnym bezpieczeństwie, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Udając się do lasu, powiadomić najbliższe osoby, gdzie faktycznie się udajemy, w jaki rejon, w jakie miejsce, no i z kim też będziemy przebywać. Pamiętać o tym należy, żeby przy sobie posiadać telefon komórkowy. Jest to, myślę, że w dzisiejszych czasach narzędzie niezbędne. Często też możemy się posiłkować GPS-em, który w tych telefonach jest. Łatwiej nawiązać kontakt, jeśli już nie możemy się skontaktować z rodziną, łatwo też taki telefon namierzyć. Pamiętać o tym należy, żeby nie wchodzić do lasów, które nie znamy. Przede wszystkim te miejsca mogą nas wprowadzić w błąd. Dwa razy obrócimy się wokół własnej osi i zgubimy drogę powrotną. I w tym, by ją odnaleźć, pomaga nam właśnie ten telefon. Wracać przed zmierzchem. To też jest bardzo ważne.
1: Jeśli podejrzewamy, że ktoś z bliskich zgubił się w lesie, należy natychmiast zaalarmować służby.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje dwa projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Są nimi projekt Bezpieczeństwo pod nazwą Młodzi Świadomi Bezpieczni, Gotowi na Jutro oraz projekt Medycyna pod nazwą Młodzi Świadomi Odpowiedzialni, Gotowi do Pomocy. Oba projekty są adresowane do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Projekt dotyczący bezpieczeństwa będzie przeprowadzany w ramach 10 spotkań szkoleniowych w szkołach powiatów Brzozowskiego, Krośnieńskiego, Sanockiego i Jasielskiego, mówi Magdalena Korona z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum.
4: Ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach.
1: Projekt jest realizowany do 30 października. Prowadzona przez Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Tarnowie przez cały październik zaprasza na jednorazowe bezpłatne konsultacje specjalistyczne. Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad psychologa, pedagoga, specjalisty, wczesnej interwencji, logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej. W czasie konsultacji będzie można poznać metody pracy poradni, obejrzeć gabinety i sprzęt specjalistyczny. Pracownicy zapoznają też rodziców z procesem rekrutacji na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Bezpłatne konsultacje odbywać się będą w obu lokalizacjach poradni przy ulicy Kochanowskiego 30 i przy ulicy Szujskiego 66 w Tarnowie. Konieczna jest rejestracja telefoniczna.
5: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
6: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilety. Nie przegap tego wydarzenia.
0: Reklama.

0: Widzę taki artykuł w internecie, taki nagłówek. Doda rozpuściła usta i wyprężyła muskuły. I sobie myślę, jak rozpuściła usta. Włosy to można rozpuścić, a usta? Okazuje się, że piosenkarka pozbyła się kwasu, który wcześniej w usta wstrzykiwała. No wiecie, chłodniejsze miesiące idą, niektórzy zmieniają opony, a inni usta na wersję zimową.
1: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Informator. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza miłośników genealogii na wykład Anny Żelińskiej Dokumentacja katastralna i notariat w genealogii oraz badaniach historycznych na przykładzie akt sądów w Tarnowie. Posłuchać go będzie można w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie przy ulicy Krakowskiej 4 we wtorek 6 października o godzinie 17. Anna Żelińska jest archiwistką, muzealniczką i przewodniczką miejską. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię regionalną Tarnowa i Nowego Sącza, biografistykę, archiwistykę i ochronę zabytków. W maleńkiej miejscowości Kończyska, tuż obok Zakliczyna nad Dunajcem, znajduje się miejsce kontemplacji i ciszy, gdzie od 140 lat trwa nieustanne życie modlitewne sióstr Bernardynek. Choć mniszki żyją w ścisłej klauzurze, całkowicie odcięte od świata zewnętrznego, to w czwartek 22 października nadarzy się wyjątkowa okazja, by zajrzeć za mury tego niezwykłego klasztoru. O godzinie 17 w sali ofowej Jasielskiego Domu Kultury rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Klub Ludzi z pasją. Gościem wieczoru będzie znany i ceniony fotografik pan Tomasz Kasprzyk, który jako jeden z nielicznych zyskał zaufanie sióstr i w 2015 roku przekroczył próg niedostępnej na co dzień przestrzeni. Artysta przez ponad 3 lata pracował nad projektem poszukiwania ducha klasztoru, a efektem tej unikalnej współpracy są nie tylko głębokie duchowe relacje z mniszkami, ale też seria wystaw prezentowanych w kraju i za granicą.
1: Trendy Informator. Reklam.

0: Pyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Reklama.

Dzisiaj mija rok od funkcjonowania systemu kaucyjnego. No i stoimy przy butelkomatach. Okazuje się jednak, że aż 70% opakowań nie wraca do systemu. Kupujemy, gdzieś tam wyrzucamy. No i to jest wartość około 700 milionów złotych. Tyle jest w niezwróconych butelkach. Pytanie, kto to wszystko trzyma i kiedy odda? No najpewniej pojawi się przy butelkomacie tuż przed nami, kiedy będziemy się akurat śpieszyć. This one, I feel, I'm broken hearts.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Kilka chwil do 17, nie zwalniamy tempa i oczywiście cały czas gramy trendy brzmienie, ale mówimy też o sprawach najistotniejszych. Punktualnie o 17, ekspres informacyjny na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mentzena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
2: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
1: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mentzena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
3: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowane na przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
1: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
4: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
1: Od słów Mentzena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
5: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, stan naturalny i oczywisty.
1: Niewykluczone, że słowami Mentzena zajmie się sejmowa komisja etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
6: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
7: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
8: Czas na informacje pogodowe na antenie Trendy Radia. Dzisiaj, no cóż, dużo słońca mieliśmy zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Noc, spadek do 6 stopni Celsjusza i prawie bezchmurne niebo. Jutro natomiast również dużo słońca, 22 stopnie zobaczymy na termometrach. Krosno-Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów nawet 24, Ustrzyk i Lesko 23. Kolejne dni pod znakiem też słonecznej aury i pięknego, prawie pełnego słońca. Noce 5-6, maksymalnie 7 stopni.
0: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.

Serdeczna i gorąca dedykacja dla Doroty, tak, z okolic Kaczorowy, tak, powiat Jasło, gorące, nawet miasto Jasło, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Sebastian i bardzo proszę o, oj, wymasuj mnie Romanie, tak mamy zagrać, no to grajmy. Największe, najbardziej gorące i wyjątkowe hity specjalnie dla Was to Prywatka z Trendy Radiem.

0: Trend Radio.
1: Pozdrowienia i dedykacje mają to do siebie, że zawsze są po godzinie 17. I teraz dla Izy z Równego gorące i serdeczne pozdrowienia prosto z Dukli od Mateusza. No i oczywiście prośba o zagranie piosenki. Zagrajcie coś wyjątkowo fajnego. Dobrze, wyjątkowo fajny hit, wyjątkowe nagranie pojawia się teraz.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ciepła dedykacja dla Marzenki z Iwonicza. Miłe słowa przekazuje Kacper. Dedykacje muzyczne? No oczywiście, że prezentujemy i bardzo proszę teraz o Boys. Jesteś szalona. No to jeden z tych takich flagowych hitów należących do Boysów. Gramy już teraz największe i najgorętsze przeboje na 101.995 i 2 FM. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowo.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: A przed nami podsumowanie programu Trendy. Lista wczorajsze 2635. No chociaż dzisiaj czwartulo, no to nadal czujemy taki naprawdę fajny klimat. Nie wiem, czy to przez pogodę, że jest tak pięknie, słonecznie. No i czujemy jesień pełną parą. Czy też to, że tak naprawdę w programie Trendy Lista czujemy się, jakby piątek był po prostu codziennie, czego nam wszystkim życzę. W wylocie Britney Spears Every Time w remiksie Cyryla, ale za to w propozycjach pojawił właściwie Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Tak, ten duet też jest no po prostu niezastąpiony, ale skoro o duetach mowa, to jeszcze mamy polską wersję Emo, Sarsa i Zostań. Sarsa w ostatnim czasie również tworzy na szeroką skalę, a to wszystko przez to, że no niestety choruje i stwierdziła, że odda się muzyce w 100%. No i posłuchajcie sami, jaki ten hit jest przepiękny. Oczywiście, kto wczoraj był dostępny w programie Trendy Lista, ten już zdążył usłyszeć. Natomiast pierwsza piątka, Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide ze Silver na ficie. No niestety w trzylokatowym spadku. Na czwartym Ariana Grande i Stay, no też w dwulokatowym. Ale na trzecim już ładny awans. Trips, Justyna Steczkowska i Gwiazdy pnie się z miejsca siódmego. Na drugim Armin van Buuren, Sasha Everlasting ze czwartego. I bez zmian waszym top of the top jest D.O.D., Easy Bizu i Careful. No ale nie ma co się dziwić. D.O.D. wyszedł spod skrzydeł Armina van Buurena. No to ma talent chłopak, no ma. Dobra, wracamy oczywiście do pozdrowień, a już niebawem słyszymy się w programie. No mam nadzieję, że będziecie.

0: Serdeczna i gorąca dedykacja od Marcina Rogali i oczywiście wyjątkowe nagranie, które Marcin chce zaprezentować na dziś dla was. O, to taki hit.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Pozdrowienia, dedykacje na 101,9952 FM. Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Tęsknię za tobą. Od Rafała z Lutczy. Gorące i serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście prosi o zagranie piosenki Zenek Martyniuk. Ale którą? Może... którą by tu zagrać? Zenek Martyniuk. Życie to są chwile. Co myślicie o tym?

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ciepła dedykacja dla Natalki z Izdebek. Gorące i serdeczne pozdrowienia płyną do ciebie z Dębowej. A miłe słowa przekazuje Sławek. No i oczywiście dla Sławka, a przepraszam, od Sławka mamy zagrać coś fajnego. Pewnie, że zagramy. To grani na żądanie, to dewiza programu, który no właśnie jest po to stworzony, by pozdrawiać, by dedykować. My to wszystko czynimy dla was.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności, śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
3: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
2: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
4: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
5: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
4: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
6: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
4: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
2: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
7: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
2: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
1: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Michał Waszkiewicz.
3: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu

0: tenisowego w Pekinie. Szczęszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmaganie od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xin Yu Gao, która pokonała Węgierkę Pannę Udvardi 6-2, 6-3.
1: Dziś w nocy prawie bezchmurne niebo, wiatr cały czas południowo-zachodni, 10 w porywach do 25, a ciśnienie 1032 hektopaskale. Biometeo tej nocy będzie korzystne. Jutro 22 stopnie i prawie bezchmurne niebo, wiatr 14 w porywach do 25, a ciśnienie 1032 hektopaskale. Biometeo będzie neutralne. W sobotę 22 stopnie i piękne, pełne słońce. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie wszystkich, którzy, no właśnie, zamówili tą wysoko, że tak powiem, słoneczną pogodę.
2: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
8: Po 17.
9: Po 17.
1: Ciepła dedykacja dla Eli Starnowa. Pozdrowienia z Lisiej Góry. Pozdrowienia od Krzysztofa. Tak, to kolejny SMS, który dociera do nas na 101.9 i 95.2 FM.

0: tego się słucha w regionie.
1: Ciepła dedykacja i gorące i serdeczne pozdrowienia i podziękowanie dla naszego, no właśnie, szlakowego, tak, Adama, który no, przeprowadził nas i pokazał nam piękne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy bardzo gorąco. To miało miejsce w ubiegłym roku, ale wspomnienia cały czas są. No właśnie, pozdrawia gorąco i serdecznie również Ewa.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Serdeczne i miłe słowa dla Wiolki, tak, z okolic, i tutaj pojawia się Biecz, a miłe słowa przekazuje prosto, słuchajcie, z Sękowej Adam i Monika z Libuszy, która również dołącza się do tych pozdrowień.

Dla Natalki J z okolic Beska, gorące i serdeczne pozdrowienia od Mateusza, który napisał tego SMS-a. No i moi drodzy, prosto z Tarnowca, dedykacja muzyczna i oczywiście wszystko, co najlepsze dla Was na 101.9 i 95.2 FM. To Granie na żądanie, to Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szpital specjalistyczny w Sanoku mierzy się z problemami dotyczącymi kadr oraz finansów. Obecne zadłużenie przekroczyło astronomiczną kwotę 220 milionów złotych. Placówka generuje straty na poziomie około 3,5 miliona złotych miesięcznie. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala szczegółowo omówiono plan naprawczy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, którzy zadawali pytania dotyczące jego założeń i realizacji. Jedynym z planów w nim zawartych jest restrukturyzacja, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
2: Największy problem to jest to, że szpital dzień do dnia się zadłuża i to jest ta rzecz, nad którą trzeba naprawdę najwięcej na dzisiaj pracować. W związku z tym wdrożony plan naprawczy. Pierwsze jakby już symptomy tego, że no zaczęliśmy iść w tym lepszym kierunku, to jest to, że już pierwsze oszczędności w ciągu miesiąca wystąpiły, więc teraz trzeba iść jakby dwutorowo. No z jednej strony trzeba robić restrukturyzację, no bo osób pracujących w szpitalu, tych na etatach i kontraktowców jest ponad 900, a następnie trzeba pomyśleć o tym, aby zwiększać przychody.
1: Ostatnio Rada Społeczna Szpitala w Sanoku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie w strukturach szpitala podstawowej opieki zdrowotnej. Pozytywną opinię uzyskało również utworzenie w Sanoku samodzielnego oddziału chirurgii naczyniowej, którego działalność planowana jest od 1 stycznia 2027 roku.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Listopad w Krośnie ponownie wyznaczy rytmy teatralnych spotkań. Od 4 do 25 listopada Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na 47. Krośnieńskie Spotkania Teatralne, cykl spektakli, w którym klasyka spotyka się ze współczesną dramaturgią. Komedia z opowieścią o sprawach ważnych, propozycje dla młodzieży i dorosłych z familijnymi spotkaniami, a duża scena z kameralną formą. Z myślą o najmłodszych widzach i ich bliskich swoje miejsce w programie znalazł tytuł przywołujący prawdziwe dzieciństwo i święta. Grinch. Tegoroczne spotkanie to 7 spektakli. W szkole podstawowej nr 5 w Dębicy zamontowano urządzenia ograniczające zużycie wody. Wśród zastosowanych rozwiązań znalazły się perlatory oraz wkładki ograniczające ilość wody wykorzystywanej podczas spłukiwania toalet. W przypadku placówki, z której każdego dnia korzysta duża liczba uczniów i pracowników, ograniczenie jednostkowego zużycia wody może przełożyć się na oszczędności widoczne w skali całego obiektu. Mniejsze zużycie wody oznacza również ograniczenie kosztów związanych z jej zakupem oraz podgrzewaniem. Rusza Kosmiczna Akademia Małych Odkrywców – rozwój zdolności uczniów w gminie Nowy Żmigród. Projekt skierowany jest do uczniów z klas 4 do 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Żmigród. W ramach zadania zaplanowano m.in. warsztaty astronomiczne, obserwacje nieba, wykłady specjalistów, konkurs Młody Astronom, piknik pod gwiazdami oraz 3-tygodniowy wyjazd edukacyjny śladami Mikołaja Kopernika do Torunia i Fromborka. Nabór został już uruchomiony i trwa do 8 października. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4: Reklama.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

Serdeczne i miłe słowa w ten czwartkowy czas na antenie Trendy Radio. Oczywiście granie na żądanie, a u nas serdeczna dedykacja dla Ewki z Niebylca. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Bartłomieja. I tutaj pojawia się Brzostek, a nagranie, które ma pojawić się na naszej antenie, proszę, wyjątkowo fajne, bo pojawia się Mik i, no właśnie, Mik i wymarzona.

Cieplutkie i gorące pozdrowienia na naszej antenie dla Milenki z okolic Opacia. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Bodziu. Bogdan oczywiście pozdrawiając serdecznie też zamawia fajny hit do zagrania. I cóż tutaj, Boguś, zagramy specjalnie dla ciebie. A jest takie nagranie, a jest taki hit. Oczywiście go bardzo lubisz, my również. Powiem, że lubimy. Pozdrowienia i dedykacja to Sandra Maria Magdalena.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania.

0: jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd, drugą setkę by się chciał.
1: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Panę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Magdalena Fręch z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost, obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
3: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
2: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 6 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. To samo tyczy się soboty, słonecznie 22 stopnie. W nocy no już, ach, zimno, bo tylko 6.
0: Reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
0: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX. Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem

0: zawsze trendy hity. Trendy radio.
1: Serdeczna dedykacja dla Ewy z Krynicy. Pozdrowienia prosto z Grybowa od Zenka. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia i podziękowanie za pomoc przeprowadzce. A wiemy, że przeprowadzka jest czasami bardzo uciążliwa, szczególnie, drodzy Państwo, jak tych gratów jest naprawdę bardzo dużo i trzeba je po prostu poprzewozić.

Dzięki za pozdrowienia, dedykację. Słyszymy się jutro o stałej porze w duecie z Anią Minasian po 17:00. A teraz już nie w duecie, a solo Ania i Trendylista. Gorąco i serdecznie zapraszam, tam mnóstwo znakomitych hitów. Na pewno je kochacie, lubicie, bo to świeżynki, naprawdę poranne.

0: Dub Dogs California Dreamin' przed chwilą w wylocie i propozycję Steve Aoki Sub-Zero Project Promises. No, bardzo fajny hit, no i delikatnie różni się od pozostałych z programu Trendy Lista. No, on jest taki dosyć mocny, ale stwierdziłam, że zobaczymy, jak takie hity wam się podobają i czy to przejdzie dalej. No, taki test też musi być. Posłuchajcie sami. No, momentami jest to mocniejsze od skutera, powiedziałabym.
1: Propozycje.

0: 95 i 2 FM.
1: Co sądzicie, też możecie śmiało pisać od razu na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. A już teraz propozycja druga. No tu popowe brzmienie od Gabrysi, czyli od Bryskiej. Bryska powraca do nas z hitem Szklane Oczy. No ja jestem zakochana w tej piosence. No jest taka lekka, ale poniekąd trochę zmysłowa. Posłuchajcie sami. No ja jestem na tak, ale czy przejdzie dalej, to już zależy od was. Zaraz przypomnę, jak możecie też głosować.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat Sanocki zakończył realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Dofinansowanie w wysokości 850 tysięcy złotych zostało przeznaczone m.in. na zakup serwerów wraz z niezbędnym wyposażeniem urządzenia UTM zapewniającego kompleksową ochronę infrastruktury sieciowej przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi, w tym nieautoryzowanym dostępem, złośliwym oprogramowaniem i innymi próbami naruszenia bezpieczeństwa sieci, zasilacze awaryjne UPS zapewniające ochronę urządzeń przed skutkami przerw i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej. Trwa budowa drogi powiatowej relacji Haczów-Besko polegająca na budowie chodnika w miejscowości Besko. W związku z prowadzonymi pracami oraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu utrudnienia na odcinku drogi mogą występować do 15 października. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązującego oznakowania drogowego oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Od 14 września Straż Leśna w całym kraju prowadzi działania pod kryptonimem Jesień 2026. To akcja kontrolno-prewencyjna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających lasy, jak również przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów, mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
2: Główny cel to jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa tym ludziom, którzy odwiedzają lasy, ale też przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów przez tych, którzy odwiedzają w niecnych celach, powiedzmy. I tutaj przypominamy oczywiście o zasadach zachowania się w lesie, zwłaszcza o tych przepisach, które dotyczą wjazdu pojazdami silnikowymi, czyli o zakazie wjazdu pojazdami silnikowymi na teren lasu, a szczególnie zwracamy uwagę na te sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla tych pieszych korzystających z lasu, chociażby na szlakach turystycznych. Zagrożeniem są również kłady czy samochody terenowe poruszające się po terenach chronionych, wręcz rezerwatach. Takie przypadki też się zdarzają.
1: Od początku roku Straż Leśna wystawiła 382 mandaty karne na łączną kwotę ponad 58 tysięcy złotych oraz skierowała 5 wniosków o ukaranie do sądów. Te ostatnie dotyczyły kierowców pojazdów typu quad, cross, terenówek i ciągników rolniczych.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Gorlicki Magistrat zaprasza artystów, rękodzielników, rzemieślników, producentów wyrobów regionalnych, wytwórców oferujących produkty kuchni regionalnej, przedsiębiorców zajmujących się handlem artykułami świątecznymi do udziału w 12. Gorlickim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w ostatni przedświąteczny weekend, to jest między 19 a 20 grudnia na Gorlickim Rynku. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia lub do wyczerpania miejsc. Rada Osiedla nr 6 Gumniska Zabłocie w Tarnowie zaprasza w okresie jesienno-zimowym na bezpłatne zajęcia fitness. Odbywać się będą one w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie. Spotkania w ramach projektu Od Juniora do Seniora będą miały miejsce w każdy piątek, a pierwsze zaplanowano już na jutro, 2 października. Przeznaczone są dla każdego niezależnie od wieku. Jedynym warunkiem wzięcia udziału jest przyniesienie ze sobą własnej karimaty oraz wody mineralnej. Zajęcia rozpoczynać będą się o godzinie 18 i potrwają godzinę.
0: Słuchasz Trend Radio. Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
4: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 20. Sony Fodera Becky Hill Say Something jako nowość. Na 19. Notion You Know z 17, a na 18 Let's Go Rise z 15.
5: 20.

0: Panowie, jak tam po dniu chłopaka też możecie pisać? Co tam ciekawego podostawaliście? Czy może wasze panie czekają na weekend? No bo wiadomo, miks, no nie każdy ma też czas w tygodniu, no różnie bywa w tym życiu, nie? Ja czekam na wiadomości od was. Pamiętajcie, że możecie pisać do nas tak naprawdę wszędzie. Mailowo redakcja@trendyradio.pl lub też na Facebooku Trendy Radio w wiadomości prywatnej. A na 17 Robin Schulz, Take It Slow z 19, 16 Zalia, Daj Mi Znak z 20, a na 15 Kygo, Higher Love, tu już z 18.
1: 17.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
2: Badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
1: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
3: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
4: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
1: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
5: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
1: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.

0: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 6 stopni już tej nocy, prawie bezchmurne niebo, także no romantycznie. Termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro słonecznie, pełne słońce, tak, 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota również słoneczna, 22 stopnie, w nocy już spadnie do 6.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.

0: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: O proszę, Agatka pozdrawia bardzo serdecznie z okolic Jasłan. No i Agatka twierdzi, że jesień to jej ulubiona pora roku. Nie może doczekać się też listopada. Agatka, no co ty? No ja jestem w szoku, bo powiem wam szczerze, że zazwyczaj listopadem... Jest tyle wiadomości od was, że no nie cierpicie tego miesiąca, bo jest taki przejściowy, a tu proszę. Agatka, no to dopiero 1 października dzisiaj, no to jeszcze miesiąc musisz poczekać. Ale jesień też sprzyja czytaniu i naprawdę wielu takim aktywnościom. To też możecie pisać. Co ciekawego będziecie porabiać, szczególnie przy weekendzie. A już teraz 13, Benny Benassi, Every Single Day z 14, a na 12 Lumix, Self Aware w remiksie. Już z 11.
2: 13.

Damianie, zagramy już teraz specjalnie dla twojej dziewczyny Angeliki z okazji 27 urodzin ATB i Ecstasy. Oj, ale teraz zagramy nice. Angela, dla ciebie dużo, dużo zdrowia, radości, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń. No i pozdrawiam naszego słuchacza Emila, który też

czytacie. Jak czytacie, to też możecie polecać, jakie fajne książki są ideolo na wieczór. No ja przyznam, że bardziej no takie dramaty za mną chodzą po głowie. Coś muszę przeczytać, to jest bankowe. Ale no jeszcze nie wiem, za co się brać, bo naprawdę jest tyle tych książek i naprawdę świetnych nazwisk, że ciężko mi wybrać coś jednego, ale no wydaje mi się, że chyba coś od Żulczyka. Lubicie? Też możecie dawać znaka i czekam na wiadomości od Was, co tam fajnego polecacie na te długie jesienne wieczory. Ach, no już się zbliżyły. 10, Aleksandra Stan, Set Me Free ze 12, 9, Oscar Sims bez końca ze 7, a na 8 Dimitri Vegas, Turn the Tide ze 5, Play. 10.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielskie Orliki przy ulicach Śniadeckich i Szkolnej przejdą gruntowną modernizację. Miasto pozyskało na ten cel blisko 400 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co pokryje połowę kosztów całej inwestycji przekraczającej 800 tysięcy złotych. Inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. W Ogrodzie Jordanowskim przy ulicy Śniadeckich wymieniona zostanie wysłużona sztuczna murawa boiska piłkarskiego oraz bramki, a odnowione boisko wielofunkcyjne zyska nowe konstrukcje koszy. Z kolei na Orliku przy ulicy Szkolnej tradycyjne oświetlenie metahalogenowe zostanie zastąpione nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami LED. Wszystkie prace modernizacyjne zostaną sfinalizowane w 2027 roku. Sprzyjająca pogoda zachęca do grzybobrania oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury. Nie wszyscy jednak znają las, do którego się udają i często przeceniają swój zmysł orientacji w terenie albo swoją kondycję. Aby wyprawa do lasu nie skończyła się tragicznie, policjanci apelują, by nie zapominać o własnym bezpieczeństwie, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Udając się do lasu, powiadomić najbliższe osoby, gdzie faktycznie się udajemy, w jaki rejon, w jakie miejsce, no i z kim też będziemy przebywać. Pamiętać o tym należy, żeby przy sobie posiadać telefon komórkowy. Jest to, myślę, że w dzisiejszych czasach narzędzie niezbędne. Często też możemy się posiłkować GPS-em, który w tych telefonach jest. Łatwiej nawiązać kontakt, jeśli już nie możemy się skontaktować z rodziną, łatwo też taki telefon namierzyć. Pamiętać o tym należy, żeby nie wchodzić do lasów, które nie znamy. Przede wszystkim te miejsca mogą nas wprowadzić w błąd. Dwa razy obrócimy się wokół własnej osi i zgubimy drogę powrotną. I w tym, by ją odnaleźć, pomaga nam właśnie ten telefon. Wracać przed zmierzchem. To też jest bardzo ważne.
1: Jeśli podejrzewamy, że ktoś z bliskich zgubił się w lesie, należy natychmiast zaalarmować służby.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje dwa projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Są nimi projekt Bezpieczeństwo pod nazwą Młodzi Świadomi Bezpieczni, Gotowi na Jutro oraz projekt Medycyna pod nazwą Młodzi Świadomi Odpowiedzialni, Gotowi do Pomocy. Oba projekty są adresowane do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Projekt dotyczący bezpieczeństwa będzie przeprowadzany w ramach 10 spotkań szkoleniowych w szkołach powiatów Brzozowskiego, Krośnieńskiego, Sanockiego i Jasielskiego, mówi Magdalena Korona z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum.
4: Ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach.
1: Projekt jest realizowany do 30 października. Prowadzona przez Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Tarnowie przez cały październik zaprasza na jednorazowe bezpłatne konsultacje specjalistyczne. Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad psychologa, pedagoga, specjalisty, wczesnej interwencji, logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej. W czasie konsultacji będzie można poznać metody pracy poradni, obejrzeć gabinety i sprzęt specjalistyczny. Pracownicy zapoznają też rodziców z procesem rekrutacji na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Bezpłatne konsultacje odbywać się będą w obu lokalizacjach poradni przy ulicy Kochanowskiego 30 i przy ulicy Szujskiego 66 w Tarnowie. Konieczna jest rejestracja telefoniczna.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na siódmym tu Colors Heart to Heart. Z dziewiątego na szóstym Benny Benassi. Nie, Benny Blanco, wybaczcie. Selena Gomez, Te Olvido z ósemy. No, Benny 1 i Benny 2, chyba tak trzeba oznaczać. A na piątym Ariana Grande i Stay, no niestety w formie jednolokatowego spadku.
0: Siedem.
2: W górę.

Przypominam także o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Zasięgiem FM nie ma co się martwić, wystarczy mieć włączony internet. No i to jest naprawdę duży plus, szczególnie dla osób, które dużo jeżdżą, dużo podróżują. No i nie chcą zapominać o tym, co dzieje się, no właśnie, w domu, czyli w regionie Podkarpacia i Małopolski. Zachęcam też do podsyłania fotek. Jak korzystacie z apki, to chętnie wstawimy na naszego fanpage'a na fejsie. Też oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić po sobie lajka. Na czwartym Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy z Trójeczki. Na trzecim Armin van Buuren Everlasting z Drugiego. A na drugim Just a Little z Szóstego. No ładny awans, ładny. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.

to już ta chwila. Zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Dub Dogs California Dreamin'. Propozycje Steve Aoki Promises. Bryska szklane oczy. Na 20 Sony Fodera Say Something. 19 Notion You Know. 18 Let's Go Rise. 17 Robin Schulz Take It Slow. 16 Zalia Daj Mi Znak. 15 Kygo Whitney Houston Higher Love. 14 Nicky Romero Follow You. 13 Benny Benassi Every Single Day. 12 Lumix Self Aware. 11 Not Talk To You. 10 Aleksandra Stan Set Me Free. 9 Oskar Cyms Bez Końca. 8 Dimitri Vegas Turn The Tide. 7 To Colors Heart To Heart. 6 Benny Blanco Selena Gomez Te Olvido. Na 5 Ariana Grande Stay. 4 Trips Gwiazdy. Na 3 Armin Van Buren Everlasting. 2 Justy Just A Little. I zwycięża ponownie bez żadnych zmian D.U.D. Easy Bizu z hitem Careful. No to jest strzał w dziesiątkę i naprawdę doceniacie, bo tych głosów wcale nie ubywa, a przybywa. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia jutro, buziole. 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób, jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
1: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioł.
4: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
5: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać, natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
4: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
1: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. A poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.

0: Spójrzmy jeszcze na prognozy pogody. 6 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro pełne słońce i 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota także słoneczna, 22 na plusie. No w nocy niestety cudów nie będzie, bo tylko 6. Do usłyszenia, ja życzę udanego wieczoru, no i prawie cały tydzień za nami. No ale pędzimy.
1: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
3: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
4: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
1: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
5: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10 do 15% wagi dziecka.

Jesień znowu pokaże jutro ładne oblicze. Przez większość dnia dominować będzie słońce, a temperatura osiągnie 20 do 23 stopni. Tylko na zachodzie pod koniec dnia trochę większe zachmurzenie i nawet możliwy słaby deszcz. Ciśnienie cały czas wysokie, wiatr umiarkowany.